0: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego, nauczyciele domagają się podwyżek. I fale upałów, powiemy w jakich miejscach w Polsce będzie chociaż nieco chłodniej. Paulina Nawrocka. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został zatrzymany. Służby ustalają przyczynę i okoliczności ataku. Jedna osoba trafiła do szpitala po wieczornym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard Warszawa Wschodnia oraz Regio relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
1: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
0: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
1: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
0: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
0: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30 stopni, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
0: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
4: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Kulminacja upałów w najbliższy weekend. Dziś powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. Ciut chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy. Nad morzem i na Suwalszczyźnie tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej możliwe małe zachmurzenie.
5: 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
3: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
7: Dni Chełma 2026.
6: Carla Fernandez.
7: Perfekt i Łukasz Drapała.
6: Golden Life.
7: Paktofonika Orkiestra.
6: Krystyna Giżowska.
7: Partita.
6: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
7: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
6: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
8: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszam.
3: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
9: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
10: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Reklama.
12: Słuchacie Bonton Radio.

0: cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Marcin Krzemiński. O poranku najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa. Tam ponad 21 stopni. Najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie. W weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
1: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami, można się schronić. Dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
0: Mówił Łukasz Drygalski z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. To aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcy i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Chełm na wniosek grupy radnych przedstawiono kluczowe informacje dotyczące przyszłości jednej z ważniejszych inwestycji w mieście. Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wkracza w zupełnie nową fazę. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 7.30. W nich również wrócimy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została jakiś czas temu zarejestrowana w Chełmie pod adresem ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A. W wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny przypomnimy również o młodych artystach z Chełma, którzy proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z 2 Liceum Ogólnokształcącego otrzymał zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Wokalny w Hiszpanii.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Delikatnie chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale i tam nie będzie padać. Będzie za to lał się żar z nieba. Tylko nad morzem miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, na Suwalszczyźnie do 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34 stopnie.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: W tak piękny dzień aż miło się z wami powitać. Dzień dobry wszystkim, tu Fox.

0: na 104,9 FM. Cały czas jesteście na falach radia Bonton. Oczywiście, że tak. Moi kochani, tradycyjnie o tej porze, z samego rańca, jeszcze kiedy jest w miarę chłodno, zerkamy sobie do kartki z kalendarza. No i cóż to? Cóż tu w niej widać przy tym naszym pięknym piątku? 26 czerwca, 177 dzień roku, 26 tydzień roku i wakacje dzisiaj rozpoczynamy. Tak jest. Jeszcze do południa pewnie będzie się załatwiać swoje formalności, a po południu już i nauczyciele, i młodzież oraz dzieci mają wakacje. Swoje imieniny przy okazji tego rozpoczęcia wakacji obchodzi Paweł oraz Jan, a także Jan i Paweł. Minęła 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
9: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
10: Tato, słyszałeś o ACR?
11: A co to jest ACR?
12: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
10: To tu, gdzie ten robot?
12: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
17: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
16: Newsy, goście i Twoja muzyka.
18: Od poniedziałku do piątku, od 12.
19: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
20: Bonton.
0: Reklama.
20: Bonton Radio. Na dzień dobry.

czym prędzej. Czym prędzej, a nawet biegiem idźcie do marketu i kupcie sobie wiatraczek. On może być zbawienny nadchodzącej nocy, ale i też nadchodzących dni. No, nadchodzą naprawdę potężne upały, więc każde miejsce, gdzie będzie można się schłodzić, będzie wypełnione po brzegi, czyli mam na myśli tu oczywiście jakieś zbiorniki wodne. Pamiętajcie o bezpieczeństwie nad nimi. A z wiatrakami też uważajcie, no bo jakbyście sobie nastawili ten wiatrak na siebie, leżąc w łóżku, no to po całej nocy rano możecie nie być w stanie się ruszyć, więc trzeba z tym uważać. Może być pomocny, ale jednak no, nie całą noc, żeby dmuchał w naszym kierunku. Kilka podpowiedzi, co jeszcze cennego można byłoby zrobić, żeby uchronić swoje mieszkania bądź domy przed upałami. Będzie jak najbardziej wszystko na naszej antenie. O ile zostaniecie z nami, to co? Zostaniecie? Bon Ton Radio na 104.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
8: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
12: Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Minęła już 7.30. Posłuchajcie uważnie, mogą tu pojawiać się naprawdę ważne dla nas lokalnie treści.
13: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Chełm na wniosek grupy radnych przedstawiono kluczowe informacje dotyczące przyszłości jednej z ważniejszych inwestycji w mieście. Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wkracza w zupełnie nową fazę. Samorząd, którego nie stać było na samodzielny wydatek rzędu 180 milionów złotych, zyskał wsparcie Muzeum Wojska Polskiego podlegające pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Przełom nastąpił 26 marca 2026 roku w Warszawie. To wtedy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek podpisali list intencyjny o współpracy. Zakłada on utworzenie ogólnopolskiej instytucji kultury, która nie tylko upamiętni ofiary ludobójstwa, ale też ukaże wkład Wojska Polskiego w obronę ludności Kresów. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk przedstawił radnym szczegóły nowego planu wypracowanego wspólnie z MON oraz wojewodą lubelskim. Pierwotna instytucja zostanie formalnie podzielona na dwa osobne podmioty.
14: zaraz za tym zaczęły się dziać konkretne działania, bo jeżeli miasto Chełm nie zrealizowałoby tego przedsięwzięcia, to dotacja podlegałaby zwrotowi. Zwróciliśmy się więc do wojewody lubelskiego o możliwość zawarcia aneksu do umowy celem uregulowania sytuacji, w której to Muzeum Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej wnosi swój wkład w powstanie tego typu instytucji i w rozmowach zarówno z wojewodą, jak i z Ministerstwem Obrony Narodowej doszliśmy do wniosku, że bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie podzielenie instytucji kultury.
13: Docelowo Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej zostanie oficjalnym oddziałem Muzeum Wojska Polskiego, co gwarantuje pełne finansowanie z budżetu państwa. Z kolei Centrum Prawdy i Pojednania pozostanie instytucją samorządową miasta Chełm o charakterze dydaktyczno-naukowym i edukacyjnym. Wracamy do sprawy Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki, związanego personalnie ze środowiskiem Telewizji Republika. Organizacja została jakiś czas temu zarejestrowana w Chełmie pod adresem ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 15A. To adres pokoi gościnnych stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm radny Marek Sikora zapytał o to, na jakim etapie jest umowa z najemcą.
15: Umowa została podpisana dwustronnie i obowiązuje od 1 czerwca. Mamy potwierdzenie, że umowa została podpisana przez dwóch członków zarządu uprawnionych do podpisywania umów i z naszej strony dyrektor Mosiru podpisał umowę. Także umowa obowiązuje od 1 czerwca.
13: Odpowiedział Bogusław Kudelski, pierwszy zastępca dyrektora MOSiR. Na stronie internetowej Republiki można ponadto przeczytać, że w siedzibie stowarzyszenia ma być dodatkowo prowadzona działalność usługowa.
16: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
13: Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego otrzymał zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Wokalny w Hiszpanii. Wrześniowy wyjazd stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na wysokie koszty logistyczne. Łączna kwota potrzebna na pokrycie transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat konkursowych dla tak licznej grupy wynosi około 140 tysięcy złotych.
17: Po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu między innymi środków na wyjazd na ten konkurs.
13: Mówi Zbigniew Niederla, dyrektor drugiego liceum. Rada rodziców oraz dyrekcja szkoły apelują o pomoc do lokalnych firm, instytucji oraz osób prywatnych. W zamian za sponsoring młodzież oferuje promocję logotypów na materiałach festiwalowych oraz w mediach społecznościowych. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców placówki z dopiskiem Chór Rapsodia Hiszpania. Szczegółowe dane bankowe zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.
18: Bonton Radio na

0: dzisiaj nie tylko sprawdzamy, wyjeżdżając z domu w dłuższą trasę, czy stan techniczny jest sprawny naszego auta w postaci światła, hamulce i tak dalej, ale również klimatyzację. Bez niej ani rusz. Marcin Petruk już teraz rozgrzany do czerwoności z informacjami dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Noga z gazu i oczy dookoła głowy. Policja rusza z nową akcją na polskich drogach. Mundurowi wytypowali najbardziej niebezpieczne odcinki tras, skrzyżowania i przejścia dla pieszych, na których w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. W bezpiecznym przejeździe przez te czarne punkty pomoże technologia. Kierowcy korzystający z aplikacji Janosik otrzymają specjalne komunikaty głosowe, które ostrzegą o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca i przypomną o zdjęciu nogi z gazu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry. upały. To na pewno nie jest dobry moment, żeby wychodzić w tym czasie na zewnątrz. No ale jeśli musimy, pamiętajcie o nawodnieniu, czapkach na głowach, no i oczywiście, żeby jak najczęściej chować się do cienia. Nie stać w tym bardzo mocnym słońcu, pełnym słońcu. No dobrze, no ale co zrobić, żeby nie przegrzać naszych mieszkań? Już z samego rana, jak tylko wzejdzie słońce, a ono wschodzi kwadrans chyba po czwartej już, no tak, kwadrans po czwartej, więc już wtedy wasze rolety powinny być pozasuwane, firanki pozasuwać, nie otwierać okien, bo ten skwar wleci wam do środka, a w mieszkaniu możecie mieć chłodniej. Kiedy wietrzymy? Ano tylko i wyłącznie w nocy. Najchłodniej jest nad ranem.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Reklama. Bonton.

0: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw, czy nie przeszkodzi upał. Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
1: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
0: Górale w gotowości na przyjęcie letników. Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
2: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne i organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
0: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po 2 tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
4: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
3: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
5: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
3: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
0: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. O 2 w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie może wynieść nawet 70%.
1: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
0: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najchłodniej lokalnie nad morzem, tam miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie 34. Do tego bardzo dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale nie będzie padać.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Skoro minęła już 8, to witam Was bardzo gorąco. No i zapraszam na... jakie gorąco. Dzisiaj nie mówmy tego słowa zbyt głośno i zbyt często. Witam Was bardzo chłodno. No i zapraszam na program Bonton na dzień dobry. Już za chwilę też zaprosimy i usłyszycie w naszym studiu studio wyjątkowych gości bądź gościa. Ciekawi jesteście, kto nim będzie? Poczekajcie, a usłyszycie.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Magda Knefel, Ruch Onkologiczny PARS.
2: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogólnopolskiej sieci wolontariatu onkologicznego, która, jeżeli się nie mylę, właśnie wystartowała, zgadza się?
1: Wystartowała całkiem niedawno, bo w marcu tego roku, więc to jest absolutny rozwój, początek tego projektu, więc bardzo cieszę się z tej możliwości opowiedzenia Panu i Państwu więcej o tej inicjatywie.
2: To w takim razie zacznijmy może od początku. Jaka jest geneza tego projektu?
1: My jako stowarzyszenie działamy na rzecz wszystkich dorosłych pacjentów onkologicznych już od 2009 roku. Zawsze skupiliśmy się na tym, żeby budować rzetelną wiedzę, bo wiemy, że to jest tak naprawdę coś, co w takiej sytuacji diagnozy i leczenia jest najbardziej potrzebne, pozwala przejść przez ten proces i uniknąć błędów czy takich rzeczy, których po prostu nie mamy prawa wiedzieć, kiedy jesteśmy przed diagnozą. Dlatego z czasem budowaliśmy różne takie sposoby wsparcia właśnie osób, które przychodzą przez raka, żeby dostarczać im takiej rzetelnej i sprawdzonej informacji. Bardzo dużym krokiem w tą stronę było stworzenie portalu informacyjnego Onkologiczne Centrum Kryzysowe, które jest właśnie taką rzetelną encyklopedią, bazą wiedzy budowaną przez ekspertów, która krok po kroku buduje wiedzę, jak przejść przez dany nowotwór. Później, w krok za tym, stworzyliśmy infolinię, tak żeby można było do nas zadzwonić, porozmawiać. Ta infolinia też ma takie właściwości, że te osoby, które na niej pracują, mają przygotowanie psychologiczne, więc też ona ma takie funkcje wsparcia psychologicznego. I wiemy też, że inne stowarzyszenia, fundacje działające właśnie w obszarze chorób onkologicznych także budują wiedzę i wsparcie i ta informacja jest bardzo potrzebna.
2: A jak pani wspomniała na początku, działa ten projekt od marca. Tak naprawdę z tego, co wiem, na terenie całej Polski, docelowo także dla oczywiście mieszkańców naszego regionu, Chełma i okolic. I chciałem się spytać, jak przebiega funkcjonowanie tej sieci przez te pierwsze miesiące?
1: Jesteśmy przede wszystkim na etapie naboru i szkolenia wolontariuszy. I to jest taki pierwszy, można powiedzieć, etap rozwoju tego projektu, żeby sieć mogła być rzeczywiście ogólnopolska w każdym regionie. Tak naprawdę my jesteśmy teraz dla wszystkich osób, które być może teraz też nas słuchają, które gdzieś być może albo same mają za sobą doświadczenie onkologiczne, bo wielu wolontariuszy właśnie rekrutuje się spośród byłych pacjentów, albo mają po prostu takie moment w swoim życiu, że chcą zrobić coś dla innych osób. To jest taki moment, w którym głośno mówimy o tym, że jest coś takiego jak wolontariat onkologiczny, że jest struktura, w ramach której można otrzymać właśnie i szkolenie, i wsparcie, i całą grupę, społeczność właśnie innych wolontariuszy, którzy są gotowi pomagać. Więc od tego marca tak naprawdę przeszkoliły się dwie grupy wolontariuszy z całego kraju. My jesteśmy na etapie budowania właśnie takich struktur lokalnych, tworzenia liderów lokalnych, którzy właśnie są gotowi szczególnie zaangażować się w swoich województwach. Więc to jest, można powiedzieć, jeden taki duży aspekt tego, co w tym momencie się dzieje i kolejne szkolenia rozpoczną się we wrześniu tego roku. I to jest po prostu taki cykl szkoleń online, które się odbywa. Trwają one przez miesiąc, tak żeby rzeczywiście też przygotować wolontariuszy do tego informacyjnie i psychicznie. Natomiast z drugiej strony my też mówimy o tym, że jesteśmy dla osób, które mogą potrzebować wsparcia. Mówimy o tym, w jaki sposób wolontariusze mogą im pomóc, czyli właśnie poprzez takie wsparcie informacyjne, jeżeli chodzi o poruszanie się po systemie opieki zdrowotnej. Mogą wesprzeć w sprawach takich codziennych, organizacyjnych. Często zdarza się, że ktoś jest po prostu w danym momencie samotny albo nie ma kto pomóc w jakichś takich codziennych sprawach, jak dowiezienie, jak zakupy, czy wyprowadzenie psa, ale też takie wsparcie emocjonalne, czyli zwykła rozmowa, obecność. Ten wachlarz wsparcia jest bardzo szeroki, więc to są takie dwie podstawowe sprawy, na których my się teraz skupiamy.
2: Natomiast jak można dołączyć do tego wolontariatu?
1: Z jednej strony zachęcamy wszystkich, którzy mogliby rozważyć bycie wolontariuszem, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatonkologiczne.org.pl, tam poczytać sobie. Ważne jest też to, że dopiero po przejściu tych szkoleń, po spotkaniu z nami podpisuje się taką formalną umowę, która wieńczy cały ten proces. Więc to jest też tak, że można na spokojnie przyjść, zobaczyć, poznać nas i dać sobie ten czas, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to jest coś dla tej osoby. Więc serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają w sobie tą chęć, żeby zostać wolontariuszem, ale właśnie też, jeżeli ktoś słucha nas lub potrzebuje właśnie wsparcia w przechodzeniu właśnie przez raka lub zna kogoś, kto potrzebuje tej pomocy lub nawet żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że jest taka możliwość, to także ta sama strona wolontariatonkologiczny.org.pl, ponieważ jeżeli potrzebujemy pomocy, to właśnie przez tą stronę zgłasza się taką swoją potrzebę i wtedy my się kontaktujemy i cały ten proces się uruchamia, poszukujemy właśnie wolontariusza najbliżej miejsca zamieszkania lub pomagamy właśnie zdalnie telefonicznie. Można też po prostu do nas zadzwonić na naszą infolinię, która działa od poniedziałku do piątku. Tam też wszystkie informacje na stronie, numer telefonu.
2: Natomiast teraz chciałem się zapytać o właśnie tych beneficjentów, o pacjentów, którymi Państwo docelowo będą się zajmować. Na co konkretnie taka osoba, która jest pod Państwa opieką, na co ona może liczyć?
1: Wolontariusze pomagają w takich trzech podstawowych obszarach: wsparcie informacyjne, wsparcie organizacyjne i wsparcie emocjonalne. Taka osoba, która zgłasza się do nas, może liczyć na podstawowe informacje dotyczące właśnie tego, w jaki sposób szukać dla siebie szpitala, w jaki sposób postępować w tej sytuacji diagnozy, jak skontaktować się właśnie z właściwymi osobami, żeby to leczenie przebiegało tak, jak powinno. Natomiast to są także informacje dotyczące spraw prawnych, praw pacjenta, spraw socjalnych, ponieważ wiadomo, że choroba onkologiczna rzutuje po prostu na całe życie, nie tylko na zdrowie. I to może być takie zapotrzebowanie fizycznego kontaktu z wolontariuszem, spotkania się w danym szpitalu, poprowadzenie, tak żeby przejść przez ten system leczenia jak najsprawniej, ale to może być też zwykła rozmowa, gdzie wolontariusz jest w stanie zebrać informacje i przekazać pacjentowi czy jego rodzinie. Kolejny aspekt to są wszystkie właśnie takie sprawy codzienne, organizacyjne, takie drobne rzeczy, które mogą być kłopotem, kiedy długotrwale chorujemy, poprosić o wsparcie w takich codziennych sprawach, kiedy na przykład potrzebujemy, żeby ktoś nam towarzyszył czy pomógł, też zgłaszamy tego typu prośby o pomoc. Kolejny aspekt wsparcia emocjonalne, wsparcie naturalne, kiedy tak naprawdę możemy potrzebować tylko tego, żeby ktoś nam towarzyszył, kiedy potrzebujemy rozmowy z kimś na spacer, na kawę. I generalnie taka osoba, która zgłasza się do nas, określa właśnie ten rodzaj potrzeby i na tej podstawie my poszukujemy wolontariusza, który jest w stanie z tym pomóc, ponieważ wolontariusze też określają swoje preferencje i to, w czym są gotowi pomagać.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Na łączach w Radiu Bonton gościliśmy panią Magdę Knefel z Ruchu Onkologicznego. Pani Magdo, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bon Ton.
2: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Opelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co, udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
10: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
3: Klimatyzacja to, kochani, zbawienna sprawa. Słuchajcie oczywiście Radia Bonton, gdzie u nas w redakcji jest klimatyzacja. To jest zbawienne miejsce. No, zresztą tutaj nie może też być inaczej, bo są komputery, które, dzięki którym tak naprawdę nas słyszycie. No i one nie mogą mieć zbyt gorąco, bo zaraz by się pozacinały, powyłączało i tyle by było. No ale też są ludzie, którzy muszą mieć komfort pracy odpowiedni, prawda? Bez klimatyzacji może być ciężko przetrwać. Natomiast pamiętajcie, z tą klimą, żeby się, jak to się mówi kolokwialnie, nie załatwić. Czyli jak macie włączoną klimatyzację, to nie przechodźcie sobie z zimnego pomieszczenia do ciepłego i tak w jedną i w drugą, albo na zewnątrz i do klimatyzowanego, tak jak na przykład robicie to jeżdżąc samochodem, czyli robicie sobie mega chłodno w aucie, później gdzieś wychodzicie do sklepu, znowu wracacie do auta i jedziecie później do rodziców, wychodzicie na 3 minutki, bo coś musieliście zostawić i znowu do auta chłodnego i na full ta klimatyzacja i tak dalej. Bo uwaga, nawet jutro możecie przestać mówić. A ja póki jeszcze mam głos, to powiem wam, że minęła już 8:21.

0: know. Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Hełm, pierwszego pułku szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
6: Piłkarze przy takich upałach mają bardzo ciężko rozgrywać się mecze, ale ja dobrze pamiętam, jak było zimno i nawet zero było, jak też latali na zewnątrz po boisku i ćwiczyli. Nawet ci młodsi piłkarze u nas w mieście, także wcale się nie dziwię, że na przykład na ten weekend nie odwołują meczy, no ale może i odwołają, w sumie jak ma być takie gorąco, różnie to może być. Może lepiej posłuchajmy wiadomości sportowych, które przygotował Marcin Petruk, może tam coś się pojawi.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trener siatkarzy plusligowego HKS-u Hełm Krzysztof Andrzejewski brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski w Spale. Został na nie zaproszony przez selekcjonera Nikolę Grbicia i wspierał sztab w przygotowaniu biało-czerwonych.
9: Miałem tu przyjemność i okazję uczestniczyć w przygotowaniach naszej drużyny narodowej, pod okiem oczywiście trenera Grbicia. Niezwykle intensywne i ciekawe 3 tygodnie dla mnie. Dużo nowych spostrzeżeń, dużo dyskusji, rozmów inspirujących. Próbowałem także oczywiście swoją osobą tutaj pomóc w treningu reprezentantom Polski. Na pewno jest to bardzo dla mnie cenny czas, który mam nadzieję przełoży się również pozytywnie na moją pracę w sezonie ligowym.
8: Mówił szkoleniowiec HKS-u. Przygotowania do kolejnego sezonu plusligowych rozgrywek zespół z Hełm rozpocznie w połowie sierpnia. Kamil Karwatiuk na nowo wdraża się w rolę trenera okręgowej Ekoróżanki. Szkoleniowiec, który prowadził zespół wcześniej, wrócił na to stanowisko i zastąpił Patryka Błaszczuka, który z kolei nadal będzie wspierał drużynę w walce o punkty.
10: Patryk będzie ważną częścią tego zespołu, tym głównym mózgiem tego zespołu. Będzie moją prawą ręką w procesie treningowym. Wracam do roli pierwszego trenera seniorów po roku czasu dla pracy w Akademii, w której osiągnęliśmy kolejne sukcesy, m.in. awans do pierwszej ligi wojewódzkiej w roczniku 2012, gdzie my grać z najlepszymi zespołami w województwie. Czasu jest niewiele do startu przygotowań. Zaczynamy 7 lipca. W planach trenować 3 treningi w tygodniu.
8: Mówił Kamil Karwatiuk. Sezon 25-26 Ekoróżanka zakończyła jako lider chełmskiej klasy okręgowej, ale finalnie skorzystała z prawa rezygnacji w zmaganiach w czwartej lidze w przyszłym sezonie.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Panie Marcinie, bądź łaskaw i powiedz, co tam naszym słuchaczom możesz dzisiaj podpowiedzieć, żeby jeździło się lepiej, przyjemniej, może taniej, może bezpieczniej. Czas na informacje dla kierowców w Radiu Bonton na 104,9 FM. 20 minut przed 9.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych, ale statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. Te jednoślady od kilku lat są coraz popularniejszym środkiem transportu osobistego, co przekłada się również na liczbę zdarzeń. Użytkownicy hulajnóg winni są części z nich, między innymi dlatego, że nie korzystają z tych urządzeń w odpowiedni sposób, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
4: Gdzie można poruszać się hulajnogą? Trzy są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
3: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za takie wykroczenie grozi mandat do 100 zł.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: memories.
1: Dzisiaj, drodzy słuchacze Radia Bonton, mamy czerwiec, 26 czerwca, mamy piątek, no i już wiecie, kto pewnie obchodził swoje imieniny, no i w zasadzie to więcej już wam nic nie chcę powiedzieć, no bo czas na przerwę, no co wy, no nie ma co się przepracowywać. Dzisiaj w tym upale dajemy z siebie 20, może 30% w pracy. A, no i pamiętajcie o nawodnieniu, dlatego ja będę tutaj wiernym, pięknym przykładem, ile się nawodnić. Do usłyszenia później.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama. 104,9. Bonton Radio.
7: Is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him.

0: piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata. Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
1: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35, 37 zapowiadają.
0: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przechodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najgorzej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłutek klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed ogrodem botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
2: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
3: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
4: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka. No kwiatek, patyk.
5: Mały kwiatek, spory kwiatek.
4: Śmierdzi, mucha przyleciała.
2: Bardzo dobrze.
4: Warto! No to kwitnie nas na ileś lat, no można zarwać nockę.
0: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem programu jest Domrux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Poniżej 30 stopni, dziś tylko nad morzem, na Podhalu, na Suwalszczyźnie, na krańcach zachodnich lokalnie z kolei nawet 34 stopnie. Delikatnie chmurzyć będzie się tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale i tam nie powinno padać.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Już za chwilę, już za momencik, ja już czekam z wielką niecierpliwością na najnowszy odcinek programu Witamina FM, a dla Was przedstawi go już za moment Jan Zieliński. Witam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Na 104,9 FM, tu Fox.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Powracamy w Witaminie FM do tematu centralnej e-rejestracji, która obowiązkowo w przypadku kilku badań ruszy od lipca w całym kraju. Janek Zieliński, zapraszam. W lutym przedstawiałem Wam założenia centralnej rejestracji, która od początku roku ruszyła w sferze mammografii, testów na HPV i pierwszej wizyty u kardiologa. Dzięki temu systemowi cały proces rejestracji miał zostać ułatwiony, a to dzięki jednolitemu systemowi. Wedle założeń do krajowego systemu miały trafiać wszelkie dane od lecznic na umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia na wspomniane wcześniej usługi. Od czasu, kiedy ostatnio mówiłem o centralnej rejestracji w regionie, była ona dostępna tak naprawdę w kilku placówkach, na palcach jednej ręki można było to policzyć, ale aktualnie jest ich o wiele więcej. Są dwa miejsca w Chełmie i też w całym regionie, gdzie można się zapisać przez e-rejestrację na mammografię. Natomiast w przypadku kardiologii jest 7 placówek w całym regionie, a na testy HPV jest dostępna rejestracja w 10 miejscach. Dokładną mapę znajdziecie na pacjent.gov.pl/e-rejestracja. Natomiast w najbliższym czasie nastąpią dość istotne zmiany. Do końca maja świadczeniodawcy musieli przesłać do centrali harmonogram wizyt, wolne terminy i miejsca udzielania świadczeń. Jeżeli te warunki nie zostały spełnione, NFZ może wstrzymać płatności za te świadczenia za czerwiec, natomiast też fundusz od lipca tego roku ma finansować te świadczenia tylko jeżeli zostały uwzględnione w centralnej rejestracji. Jednak wedle danych Centrum Zdrowia znaczna większość placówek świadczących wymienione usługi wypełniła te wymogi. Na początku czerwca jeszcze 11% placówek prowadzących testy na HPV było poza systemem. W kwestii reszty mowa o 4% poza centralną rejestracją w każdym segmencie. Natomiast w systemie umówiono, z tego co się zorientowałem od początku tego roku, 560 tysięcy wizyt i jest to stan na 10 czerwca tego roku. Jak utrzymuje strona Centrum Zdrowia, system rozwija się zgodnie z ich założeniami. A to nie koniec, bo już od sierpnia mają wejść nowe usługi, takie jak chirurgia naczyniowa, świadczenia w zakresie chorób zakaźnych, wątroby, płuc i chorób układu odpornościowego, endokrynologia, nefrologia oraz neonatologia. Jednak, co muszę podkreślić, nie znalazłem informacji na temat ewentualnych obostrzeń w finansowaniu nowo włączonych usług. Pozostaje mi mieć nadzieję, że naszym placówkom, które zmagają się ze swoimi problemami, choćby w kwestii braku finansów, uda się wdrożyć do tego systemu, żeby wszystko po prostu sprawnie też dla pacjentów jednak przebiegało, no i oczywiście dla personelu medycznego. A mówię to też tym bardziej, że wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają być obowiązkowo obsługiwane przez rejestrację do 2030 roku. Ale jeszcze wspomnę o jednej nowości przydatnej, zwłaszcza dla pacjentów wykluczonych cyfrowo. Od października ma ruszyć asystent głosowy oparty o AI, który ma pomóc z umawianiem wizyt. Tak więc, kochani, to by było na tyle tak naprawdę na dzisiaj i na ten tydzień. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
3: Tak się dzisiaj pięknie składa, że w kartce z kalendarza Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak jest. Jest to data, która nawiązuje do urodzin Lorda Kelvina, brytyjskiego fizyka, który sformułował prawa termodynamiki leżące u podstaw wszystkich systemów chłodniczych, czyli nie tylko lodówka, która daje dzisiaj Wam chłodne napoje. Tak jest, pijcie zimne napoje oczywiście. No i oczywiście lodówka, gdzie możemy sobie kostki lodu przetrzymywać. No i czasami możemy mieć pomysł, żeby do niej wejść, ale no nie aż tak, to nie musicie. Ale ewentualnie o chłodniejszym prysznicu dzisiaj warto sobie pomyśleć. W ciągu dnia robimy prysznic.

0: Reklama. Enzos Almet. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almet. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400. Reklama.
1: Gdzie można zarobić, ale gdzie można też stracić? Często pojawiają się odpowiedzi na takie pytania i na wiele innych w naszych wiadomościach lokalnych Radia Bonton. A więc czas posłuchać kolejnego wydania. Minęła już 9.30.
2: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Więcej pociągów i nowe wakacyjne połączenia na Lubelszczyźnie. Pol Regio wprowadza letnią korektę rozkładu jazdy. Najważniejsze zmiany dla mieszkańców Chełma i regionu to powrót sezonowych połączeń na trasie Chełm-Włodawa. Od jutra do 31 sierpnia każdego dnia kursować będą dwie pary pociągów. Z Chełma składy odjadą o godzinie 9 oraz 16.05, natomiast z Włodawy wrócą o 10.35 i 17.45. Rozkład został dostosowany do połączeń z i do Lublina, co ma ułatwić podróżnikom przesiadki. To dobra wiadomość dla osób planujących letni wypoczynek nad Jeziorem Białym. Pociągi zatrzymują się m.in. na przystanku Okuninka Białe, położonym w pobliżu popularnego kąpieliska. Więcej połączeń pojawi się także na trasach prowadzonych przez Zamość. W wakacje zwiększona zostanie liczba kursów do Bełżyca, a dodatkowo uruchomione zostanie weekendowe połączenie z Zamościa Wschód do Rzeszowa. Przewoźnik podkreśla, że wszystkie dodatkowe wakacyjne kursy zostały zaplanowane tak, aby zapewnić wygodne przesiadki między miastami regionu i ułatwić podróże turystyczne po Lubelszczyźnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na bezpieczne szkolenia pod hasłem Zapobiegaj wypadkom przy pracy. Pierwsze odbyło się wczoraj, ale cały czas można zapisać się na kolejne. Szkolenia skierowane są do pracowników branż szczególnie narażonych na zdarzenia i choroby zawodowe, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
3: Zapraszamy na takie szkolenia pracowników z branż przetwórstwa, przemysłowego handlu, naprawy pojazdów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, edukacji, administracji, transportu i gospodarki magazynowej, budownictwa, górnictwa, a także dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji. Mamy miejsca na szkoleniach dla około 850 osób. Te seminaria będą dotyczyły różnych zagrożeń w miejscu pracy, np. nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń.
2: Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Informacje na ich temat są na stronie zus.pl w zakładce o szkoleniach BHP.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Policja lubelska podsumowała działania Bezpieczne Jednoślad prowadzone na terenie całego województwa. W ciągu jednej doby mundurowi przeprowadzili ponad 2200 kontroli, ujawniając ponad 800 wykroczeń popełnionych przez motocyklistów, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Niepokojącą statystyką jest z kolei to, że ponad 40 kierowców wsiadło za kółko pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili ponadto 7 kierujących jednośladami bez wymaganych uprawnień. Co więcej, podczas jednej z kontroli ujęto 36-letniego rowerzystę, który okazał się poszukiwany listem gończym. 11 lipca w Gorzkowie odbędzie się druga edycja wydarzenia Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Kogo będzie można usłyszeć na scenie?
4: Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy. Wgrani chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Madstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych Mocnych Brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. A gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal.
2: Mówi Anna Kot z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie. Organizatorzy liczą na to, że uda im się ponowić sukces ubiegłorocznego koncertu. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Bo. Tom Ton Radio na dzień dobry.

0: Sam wiem osobiście, że dobrze jest mieć poukładany weekend. Wiedzieć, co będzie robiło się dzień po dniu, nawet godzina po godzinie, bo naprawdę jest co robić. A o szczegółach tego, co można robić, o wydarzeniach kulturalnych w naszej okolicy, wie nasza koleżanka Monika. Zapraszamy bliżej.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Plener rzeźbiarsko-malarski Kultura i Sztuka nad Bugiem w Świerżach w gminie Dorohusk to cykliczne wydarzenie artystyczne. Stanowi ono przestrzeń twórczą dla rzeźbiarzy i malarzy z całej Polski, którzy przez kilka dni tworzą dzieła inspirowane malowniczymi, nadburzańskimi krajobrazami i lokalną naturą. Więcej o wydarzeniu tegorocznym opowie Ewa Kozaczuk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej.
4: Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej serdecznie zaprasza na 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem, który odbędzie się w dniach 27 lipca, 1 sierpnia bieżącego roku w Świerżach. Tegoroczny plener będzie przebiegać pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez ostatni tydzień lipca rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. Jak co roku zapraszamy również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w naszej szkole. Wspólnie stworzymy miejsce pełne twórczej energii, spotkań i artystycznych inspiracji nad przepięknym Bugiem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości do odwiedzenia pleneru i uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeżeli chodzi o samych artystów, mamy wspaniałą ekipę rzeźbiarzy i malarzy z terenu całej Polski, ze Świerż, Woli Uchruskiej, Czarnej Białostockiej, Włodawy oraz Sierpca. Plejada artystów zaproszonych na tegoroczny plener jest ogólnopolska.
3: A teraz zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury. Dzisiaj w imieniu Joanny Klimek.
5: W najnowszym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo porozmawiamy o tym, jak wyglądają przygotowania do Chmielaków, co dzieje się za kulisami, jakie wyzwania wiążą się z organizacją tak dużego wydarzenia i co sprawia, że Chmielaki wciąż są ważnym elementem naszej lokalności. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z dyrektorem Krasnostawskiego Domu Kultury Damianem Kozyrskim. To będzie rozmowa o pracy, odpowiedzialności, przygotowaniach i o tym, jak dziś wyglądają Chmielaki od strony organizatorów. Jeśli chcecie zajrzeć tam, gdzie zwykle nie mają dostępu uczestnicy wydarzenia, ten odcinek jest właśnie dla Was. Zapraszam na podcast Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo już dziś po 18.20 w Radiu Bonton.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.
16: Moi kochani, przed nami najprawdopodobniej najgorętsze dni tego lata. Prognozy meteorologiczne wskazują, że od dzisiaj do naszego kraju napływa już bardzo ciepłe powietrze. Zwrotnikowe powietrze. No i słuchajcie, termometry mogą wskazywać bardzo wysokie wartości. Według obecnych prognoz temperatury w regionie mogą sięgać od 36 do 38, a nawet i więcej stopni Celsjusza. No słuchajcie, to są wartości, kiedy w naszym kraju rzadko się one pojawiają. Bardzo rzadko bym nawet powiedział. No i będą one mocno obciążały nasz organizm. Jeśli będziecie gdzieś widzieli w parku, bądź na ławce, bądź gdzieś, gdziekolwiek się pojawiacie, osoby, które widać, że coś jest nie tak, podejdźcie. Być może to przegrzanie. Warto zapytać, warto pomóc, bo naprawdę takich przypadków, które będą lądowały w szpitalach z powodu wysokiej temperatury, będzie sporo. No chyba, że będziecie dbali o to, żeby na tym słońcu się nie pojawiać. Już 9 minut nam tylko brakuje do godziny 10, więc przy okazji zapraszam Was na najświeższe informacje z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
13: Reklama.
14: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku. Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
1: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
0: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób, o czym więcej teraz Tomasz Rochowski.
2: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
0: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
3: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D. Ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a na naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu, 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Powyżej 30 stopni dziś prawie w całym kraju, prawie, bo ciut chłodniej tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą około 28 stopni maksymalnie. Przez cały dzień będzie dużo słońca, nie powinno padać, ale lekko się zachmurzy w Kotlinie Kłodzkiej.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Cześć i czołem, kluski z rosołem. O właśnie, a propos rosołu, skoro w niedzielę ma być tak gorąco, to lepiej rosołu nie róbcie. Może lepiej jakiś chłodnik? Witam 6 minut po godzinie 10, a w sumie to już 7.

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
9: Dni Chełma 2026.
8: Carla Fernandez.
9: Perfekt i Łukasz Drapała.
8: Golden Life.
9: Paktofonika Orkiestra.
8: Krystyna Giżowska.
9: Partita.
8: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
9: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
8: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
9: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bong.

0: Teraz u nas na antenie trochę motoryzacyjnych tematów, mianowicie mandat na autostradzie, który nie grozi tylko za szybką jazdę, jak się okazuje, ale również za inne przewinienia. Uwaga! Najdroższe przewinienie to jazda w kierunku przeciwnym niż wynikające z ustawy lub znaków drogowych 2000. Ale czego jeszcze nie pilnujecie? Nie zachowujecie minimalnego wymaganego odstępu od poprzedzającego pojazdu? No to mandat od 300 do nawet 5. Rzadko się zdarza, ale jak was upolują, no to będzie problem. Przypominam, wymagany minimalny odstęp, jeśli jedziecie 140 km na godzinę na autostradzie, to musicie 70 metrów trzymać się od poprzedzającego was pojazdu. A dla świętego spokoju, dla bezpieczeństwa i dla pewności trzymajcie 100, czyli to będzie odcinek od jednego pachołka tego białego do drugiego.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Przedweekendowy sport już dla Was ma nasz przyjaciel Marcin Petruch. Posłuchajmy uważnie, możemy też sobie coś zanotować, jeśli potrzebujecie. No co, ja też tak mam, że wiele rzeczy muszę notować, bo po prostu nie pamiętam. Proszę bardzo, oddajemy koledze głos.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
11: Sport Marcin Petruch. Pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz została powołana do polskiej kadry w roczniku U23. Obecna zawodniczka AZS-u UMCS Lublin weźmie udział w międzynarodowym meczu, który rozegra się w Opolu już jutro. Oprócz niej w składzie reprezentacji znalazła się także włodawianka Aleksandra Torończak, do niedawna zawodniczka MKS-u Agros Chełm. Zapaśnicy cementu Gryfa Chełm podsumowują pierwszą część sezonu, a była ona owocna w medale. Reprezentanci klubu niejednokrotnie w barwach narodowych stawali na podium zarówno w rywalizacji krajowej, jak też europejskiej i światowej, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
12: Kluczowy sukces tej mijającej części sezonu to przede wszystkim złoty sukces w Brazylii, gdzie Daniela Tkaczuk zdobyła tytuł akademickiej mistrzyni świata w zapasach, potwierdzając swoją przynależność do światowej elity. Łącznie reprezentanci klubu wywalczyli tam aż 3 medale, srebrny medal zdobyła Alicja Wojewódzka, a na trzecim miejscu plasowała się Olga Padoszyk. Te dwie ostatnie zawodniczki zdobyły na początku sezonu 2 brązowe medale młodzieżowych mistrzostw Europy. Ponadto w mistrzostwach Europy młodzików debiutowała trójka naszych zawodników, gdzie jeden z nich, Kamil Kierajewski, dotarł do finału.
11: Przed większością zapaśników z Chełma wakacyjna przerwa, ale szansę na medal będzie miała m.in. Angelina Pacurkowska, która w połowie lipca weźmie udział w międzynarodowym turnieju w Gruzji.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonto.

0: Wakacje, urlopy. O, fajna składanka, żeby rozgrzać sobie język przed wejściem antenowym. Dokładnie. Natomiast teraz już się nie rozgrzewamy, tylko się ochładzamy. Mianowicie, jeśli wyjeżdżacie gdzieś na wakacje typu Austria, pamiętajcie, że mamy tam ograniczenia prędkości, prawda? Trochę inne niż u nas. Blisko w sumie jest Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa i na przykład Niemcy. No tak, na większości autostrad w Niemczech bez limitu, ale zalecana prędkość to 130 km na godzinę. No i z tymi informacjami o braku limitów to uważajcie, wiecie? Bo jak dojeżdżacie do miejsca, gdzie jest jakiś rozjazd, to jednak ograniczenie jest. I gdy się go nie trzymacie, to mandat w euro później przychodzi. Albo walą na miejscu i płacimy gotówą.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i pytanie brzmi, czy chcielibyście mieć taką firmę, być szefem wszystkich szefów, czy jednak praca na etat?
3: Raczej na etat. Ja też na etat.
4: No własna firma, ja myślę, że tak.
5: Praca na etacie.
3: Na etacie.
6: Własna firma. Stolarska.
7: Własna firma. Bardziej wycinka drzew, ogrody.
8: Budowlanka.
9: I też własna firma, tak?
7: Tak.
10: Ma własna firma.
9: A jaka branża?
10: Komputerowa.
11: Etat. Lubię spokój.
12: Etat. Bezpieczni. Teraz są trudne czasy.
13: Na etat.
9: A dlaczego?
13: Bezpiecznie, nie trzeba się martwić o, wiadomo, tak. Swój interes to jest całkiem inaczej, a u kogoś pracować to jest inaczej.
8: Własna firma wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale podejrzewam, że etat bardziej.
14: Raczej praca na etat.
15: Lepiej własna firma.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: internecie trafiłem na dyskusję pod jednym z artykułów, jednym z postów, w którym ludzie zastanawiają się, czy na przejeździe rowerowym zawsze rowerzysta ma pierwszeństwo. Ja was proszę, pierwszeństwo to jedna rzecz, ale zdrowy rozsądek to druga, a tak naprawdę to powinna być pierwsza sprawa. No, nie porównujmy sobie sytuacji, gdy wchodzimy pieszo bądź jedziemy rowerem i wjeżdżamy prosto pod pędzący pojazd. Nie ma pewności, kto jedzie z drugiej strony. Czy wyhamuje, czy akurat nie przeżywa jakiejś traumy życiowej i jest po prostu zamyślony, jest całkowicie gdzie indziej. Nie ryzykujcie, lepiej chwilkę poczekać, niech przejedzie, wy zdążycie. Przepis, który mówiłby nawet i bezwzględnie, że niby ktoś ma pierwszeństwo, mówił, nie mówił, nieważne. Ważny jest zdrowy rozsądek i tego wam życzę na te wakacje. Słuchacie waszego ulubionego Radia Bonton na 104,9 FM. Za 10 minut będzie 11.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji i przybywają do Polski. Będzie też o najstarszym w historii trenerze na Mundialu. Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
1: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
0: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym spotkaniu antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie drugiego stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
2: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
0: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
3: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że i spokoju.
0: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao, Dick Advocaat, wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Nadal trwa nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. Upały w naszym regionie nie odpuszczają, a synoptycy ostrzegają, że w weekend temperatura może wzrosnąć nawet do 34 stopni. Jak w tak gorące dni radzą sobie mieszkańcy Chełma? O to zapytam w wiadomościach lokalnych. W nich również powiemy, że nad zalewem na Talinie odbędzie się powitanie lata, którego organizatorem jest Urząd Gminy Kamień. Podczas wydarzenia przewidziano szereg atrakcji dla całych rodzin, w tym również pokazy ratownictwa wodnego. Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych o 11:30.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Lekkie zachmurzenie, ale bez opadów, tylko w Kotlinie Kłodzkiej. Poza tym dużo słońca. Nad morzem miejscami 22 stopnie, na Podhalu do 27, na Suwalszczyźnie do 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Witam, witam i o zdrowie pytam. Już 6 minut po godzinie 11. Słuchacie Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: trudno normalnie czuć w powietrzu, że jest coś po prostu niesamowitego dzisiaj. Tak jest, to jest wyjątkowy dzień. Nie dość, że piątek to również początek wakacji, 26 czerwca, aż się chce jechać nad wodę. Tylko szkoda, że muszę jeszcze skosić w domu trawę. Tak jest, w ten upał. No ale na szczęście zrobię to mocnym popołudniem, bądź nawet wieczorem, więc spokojnie, nie będę narażony na to bardzo mocne słońce. A właśnie, za chwilę słońce, albo w zasadzie już, zaczyna najmocniej w ciągu dnia operować, więc do godziny 16 ja bym wam polecał gdzieś się skryć.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Pół godziny nam tylko brakuje do południa, a więc idealny moment, żeby jak zwykle tradycyjnie przedstawić Wam najświeższe informacje. Lokalne Radia Bonton.
12: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Trwa nabór projektu w ramach budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy złotych, osiedlowe w kwocie do 210 tysięcy złotych oraz projekty zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych, mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
13: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Serdecznie zapraszam do składania projektów do 30 czerwca. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org.
12: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu obywatelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20. Upały w naszym regionie nie odpuszczają, a synoptycy ostrzegają, że w weekend temperatura może wzrosnąć nawet do 34 stopni. Jak w tak gorące dni radzą sobie mieszkańcy Chełma? O to pytała Kinga Miszczyk.
14: Ja mam chłodne mieszkanie, także zasłaniam wszystko, zamykam wszystko i piję dużo wody. Nie wychodzę z domu rano do zakupu.
15: Wiatrak. Wiatrak, zasłonięte okna i dużo wody. I chyba tyle.
16: Jezioro. U nas glinianki.
17: Siedzieć w domu i nie wychodzić. I pić dużo wody.
15: Ja tak samo.
18: W cieniu siedzieć i dużo pić. Wody przede wszystkim.
19: Upałów to ja nie lubię upałów. Ja siedzę w domu wtedy przy otwartym oknie i tyle. Nie wychodzę na upały, dlatego że mi nie służą upały.
20: Okna zamykam. Jest chłodniej wtedy w domu. Nie mam klimatyzacji, to też zamykam okna.
21: Dużo piję napojów. O, bardzo. Siedzę w domu, bo nie mogę chodzić na słońcu być długo.
22: Nie wychodzę na dwór.
23: A ja nakładam kapelusz, idę do ogrodu, jak jest mniejszy upał, a jak jest dużo słońca, siedzę w domu, kupiłam sobie wodę źródlane. Dziergam na szydełku.
24: O, pod orzeszek.
25: Drzewo wielkie i tam jest zawsze chłodno.
26: No pijemy dużo wody i jemy lody przede wszystkim.
12: Przed tak ekstremalnymi temperaturami ostrzegają również służby ratunkowe. Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych, zaparkowanych pojazdach, gdzie wnętrze nagrzewa się w błyskawicznym tempie. Przed wyruszeniem w drogę warto wywietrzyć auto i zabrać ze sobą duży zapas wody. Dodatkowe ostrzeżenia dotyczą wypoczynku nad wodą. Aby uniknąć szoku termicznego, do kąpielisk należy wchodzić stopniowo. Służby przypominają także o bezwzględnym zakazie pływania pod wpływem alkoholu oraz o stałym nadzorze nad dziećmi. Jeśli zauważymy sytuację zagrożenia życia ludzi lub zwierząt, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: W niedzielę nad Zalewem w Natalinie odbędzie się powitanie lata, którego organizatorem jest Urząd Gminy Kamień. Podczas wydarzenia przewidziano szereg atrakcji dla całych rodzin, w tym również pokazy ratownictwa wodnego przygotowane przez chełmski oddział WOPR oraz Straż Pożarną. Co jeszcze znajduje się w programie?
1: Na scenie zaprezentują się m.in. Fantastic Boys, Bartek BGK, Disco Dance, Raimund, Sabri, a oprawę muzyczną poprowadzi grupa Event Mori. Także myślę, że każdy coś znajdzie za siebie po zakończeniu tej gali Disco Polo. Zabawę taneczną pod chmurką poprowadzi DJ Rafi.
12: Mówi wójt gminy Kamień, Dariusz Stocki. Więcej o różnych wakacyjnych inicjatywach będzie można posłuchać o 12.20 w audycji Samorządowe 5 minut.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jarosław Hołota. Niezawodny nawet przy tak wysokich temperaturach. Proszę bardzo, już w naszym studio z najnowszymi treściami dotyczącymi kartki z kalendarza. To i oczywiście z muzycznej strefy.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam w ten piękny czerwcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas zrzucić z siebie cały tydzień pracy, podkręcić odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzić, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja historii i rocznic, które idealnie nastroją Was na weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1955. 26 czerwca na świat przyszedł Mick Jones, brytyjski gitarzysta, wokalista i współzałożyciel legendarnej punkowej formacji The Clash. Mick świętuje dzisiaj swoje 71. urodziny. To jego genialne, surowe riffy i kompozycje napędzały takie radiowe evergreeny jak Rock the Cashback, prawdziwa ikona z gitarą. Przenosimy się do roku 1956. 26 czerwca urodził się jedyny i niepowtarzalny Chris Isaak, amerykański wokalista, gitarzysta i aktor obdarzony niezwykle zmysłowym, głębokim głosem, który idealnie nawiązuje do klasycznego rock'n'rolla z lat 50. Chris kończy dzisiaj równe 70 lat. Cały świat do dzisiaj drży z zachwytu przy jego nieśmiertelnym, klimatycznym megahicie Wicked Game czy ultramelodyjnym Baby Did I Bad Bad Thing. 100 lat dla mistrza klimatu. W kalendarzu zapisujemy rok 1961. 26 czerwca urodził się Mark King, genialny brytyjski basista i lider formacji Lever 42, który swoją kciukową techniką slap bassu zrewolucjonizował brzmienie popu i funk rocka w latach 80., dając nam hit Lessons in Love. Mark kończy dziś 65 lat. Zaglądamy do roku 1969. Swoje 57. urodziny obchodzi dzisiaj Colin Greenwood, basista i jeden z filarów wybitnej brytyjskiej formacji Radiohead. Colin wspólnie z bratem Johnem i Tomem Yorkiem stworzył soundtrack do alternatywnej rewolucji lat 90., dając światu tak ponadczasowe radiowe dzieła jak utwór Creep czy album OK Computer. Smutna kartka z roku 2019, dokładnie 7 lat temu. Ze sceny tego świata zszedł Mark Wright, amerykański aktor, którego miliony widzów pokochały za rolę Williego Tannera w kultowym serialu ALF. Serialu, który jak doskonale pamiętamy, był po brzegi naszpikowany kapitalnymi hitami z lat 80. Naszą dzisiejszą piątkową kartką zamykamy jednak rocznicą premiery albumu, który na przełomie tysiąclecia całkowicie zdemolował stacje radiowe i udowodnił, że rockowa energia potrafi rządzić współczesnym popem. Dokładnie 26 lat temu, w czerwcu 2000 roku, amerykańska formacja Bon Jovi świętowała gigantyczne triumfy ze swoim singlem It's My Life z krążka Crush. John Bon Jovi i Richie Sambora stworzyli numer absolutnie doskonały z wykorzystaniem talkboxu nawiązującego do ich korzeni, potężnym hymnowym refrenem i niesamowitą nowoczesną dawką energii. To właśnie ten utwór w czerwcu 2000 roku stał się radiowym killerem numer jeden na całym globie, a do dziś na 104,9 FM ładuje akumulatory tak mocno, że po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Zamykając to piątkowe spotkanie z muzyczną historią, na wielki start weekendu stawiamy na 100% stadionowego pewniaka. Skoro wjeżdżamy właśnie w wolne dni, w głośnikach Radia Bon Ton musi wybrzmieć numer z gigantycznym kopem. Bon Jovi, It's My Life.

0: life!
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: już za chwilę 12. No i przy okazji ja też pragnę się z wami pożegnać. Jak dobrze wiecie, tutaj nasz czas się kończy. Zacznie się po 7 w poniedziałek. Także życzę wam bezpiecznego, miłego i dobrego weekendu. Uważajcie na siebie przede wszystkim nad zbiornikami wodnymi. To są wakacje, może być niebezpiecznie, ale może być przyjemnie, więc jeśli wy zadbacie o swoje bezpieczeństwo, to na pewno będzie przyjemnie. Słyszymy się w poniedziałek. Dzięki za dzisiaj. Fox mówi wam dobrego weekendu.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
6: Reklama. Mamy godzinę 12, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na popołudnie w rytmie dnia.
7: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham. Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
8: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
7: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 mld zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
9: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
7: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. istotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: No to sprawdzamy pogodę w Radiu Bonton. Aktualnie mamy na termometrach około 27-28 stopni. Maksymalnie dzisiaj około 15:31. Trochę chmur. No, troszeczkę. Po 16 ma być już bezchmurnie. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza natomiast jest dobra.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: 5 milionów uczniów w całym kraju, w tym setki w naszym regionie, rozpoczęło dzisiaj oficjalnie wakacje. Także szczególne pozdrowienia wędrują dziś do wszystkich dzieciaków, które może właśnie wracają ze swoimi świadectwami i gdzieś nas akurat słyszą. Mam nadzieję, że porządnie w to lato wypoczniecie, a to się zapowiada naprawdę gorąco. Z tej strony Radio Bonton, gdzie zaczynamy piątkowe popołudnie w rytmie dnia. Weekendowy Janek Zieliński z tej strony. Do 17 jestem dziś z wami i zabieram was na podróż pełną wrażeń, wypchaną najświeższymi doniesieniami z kraju, ze świata, no i z regionu, a nie zabraknie też porządnej muzy. Where did you go, Jax Jones? To na dobry początek.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z kobuściółkowego złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Reklama.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.
15: Powiedziała mi

nieodżałowany Avicii w utworze Hey Brother na antenie Radia Bonton. Ale to dotknęło. Kochani, już o 12.30 usłyszycie spotę Radia Bonton. Marcin Petruk opowie o udziale trenera HKS Chełm w zgrupowaniu kadry narodowej w Spale, gdzie właśnie Krzysztof Andrzejewski, rzeczony, pomagał jako trener w przygotowaniu zawodników, co jest dla niego niezwykle cennym doświadczeniem. Także z Chełma w kraj i kto wie, może za jakiś czas w świat. Alanis Morissette, już teraz w rytmie dnia.

Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu

0: Gabinetu Badań Ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
9: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trener siatkarzy plusligowego HKS-u Chełm Krzysztof Andrzejewski brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski w Spale. Został na nie zaproszony przez selekcjonera Nikolę Grbicia i wspierał sztab w przygotowaniu biało-czerwonych.
12: Miałem tu przyjemność i okazję uczestniczyć w przygotowaniach naszej drużyny narodowej pod okiem oczywiście trenera Grbicia. Niezwykle intensywne i ciekawe 3 tygodnie dla mnie. Dużo nowych spostrzeżeń, dużo dyskusji, rozmów inspirujących. Próbowałem także oczywiście swoją osobą tutaj pomóc w treningu reprezentantom Polski. Na pewno jest to bardzo dla mnie cenny czas, który mam nadzieję przełoży się również pozytywnie na moją pracę w sezonie ligowym.
11: Mówił szkoleniowiec HKS-u. Przygotowania do kolejnego sezonu plusligowych rozgrywek zespół z Chełma rozpocznie w połowie sierpnia. Kamil Karwatiuk na nowo wdraża się w rolę trenera okręgowej Ekoróżanki. Szkoleniowiec, który prowadził zespół wcześniej, wrócił na to stanowisko i zastąpił Patryka Błaszczuka, który z kolei nadal będzie wspierał drużynę w walce o punkty.
13: Patryk będzie ważną częścią tego zespołu, tym głównym mózgiem tego zespołu. Będzie moją prawą ręką w procesie treningowym. Wracam do roli pierwszego trenera seniorów po roku czasu dla pracy w Akademii, w której osiągnęliśmy kolejne sukcesy, m.in. awans do pierwszej ligi wojewódzkiej w roczniku 2012, będziemy grać z najlepszymi zespołami w województwie. Czasu jest niewiele do startu przygotowań. Zaczynamy 7 lipca. W planach trenować 3 treningi w tygodniu.
11: Mówił Kamil Karwatiuk. Sezon 25-26 Ekoróżanka zakończyła jako lider chełmskiej klasy okręgowej, ale finalnie skorzystała z prawa rezygnacji w zmaganiach w czwartej lidze w przyszłym sezonie.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jak widać, wokół wszędzie są stawiane automaty wszelkiego rodzaju, od pocztowych przez olejomaty, urzędomaty, a ja w Radiu Bonton dalej postuluję postawienie szachomatu, a z kolei w Malborku to nawet ciastomat postawili. Ba! Był on na tyle udanym przedsięwzięciem, że teraz ustawiono marcepanomat z ręcznie dobionymi wyrobami z marcepanu. Tylko proszę, królewne, chroni się przed myszami. Bardzo proszę.

0: Sportowe 5 minut. Gmina Kamień.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Samorządowe 5 minut. Dzisiaj zaglądamy do gminy Kamień, a naszym gościem jest wójt gminy, pan Dariusz Stocki. Witam pana, panie wójcie.
2: Witam słuchaczy Radia Bon Ton, witam panią redaktor.
1: Rozpoczynają się wakacje. Jakie atrakcje spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców w tym roku przygotowała gmina Kamień?
2: Szanowni słuchacze Radia Bon Ton, w tym roku, jak i w latach poprzednich, mamy szereg atrakcji. W sobotę rozpoczynamy tradycyjnie nasze Dni Gminy Kamień. I o godzinie 10 w sobotę na boisku piłkarskim w Pławanicach, głównie dla zawodników Gminnego Klubu Sportowego Pławanice Kamień, ale też i innych uczestników, opiekunowie grup młodzieżowych przygotują i zorganizują wakacyjny turniej piłki nożnej. Także jest to wydarzenie dla osób zainteresowanych piłką nożną. Natomiast wieczorem, bo o godzinie 21.30, kierownik Gminnego Centrum Kultury w Kamieniu zaprasza na letnie kino plenerowe. Na zewnątrz, za budynkiem GCK-u, odbędzie się projekcja romantycznej komedii w aktorskiej obsadzie zatytułowana Dlaczego on? I takie wakacyjne kino plenerowe będzie cyklicznie w każdą sobotę o zmierzchu czy po zmierzchu co 2 tygodnie. Natomiast w niedzielę już o wczesnych godzinach porannych, od godziny 5 bodajże, zorganizujemy zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Kamień przy pomocy Stowarzyszenia Pirania. Natomiast od godziny 15.30 nad zalewem, również na Talinie, w części rekreacyjnej, odbędzie się powitanie lata w gminie Kamień. Rozpoczną pokazy ratownictwa wodnego. Atrakcją dla uczestników będzie pływanie łodzią motorową, skuterem wodnym. Również będą tam strażacy ochotnicy z OSP w Kamieniu. Pogoda zapowiada się upalna, także warto będzie skorzystać. Natomiast takim punktem kulminacyjnym tego powitania lata jest od godziny 18 do 24 wielka gala Disco Polo z agencją muzyczną Disco Start. I w czasie od godziny 18 do 24 na scenie zaprezentują się m.in. Fantastic Boys, Bartek BGK, Disco Dance, Raimund, Sabri, a oprawę muzyczną poprowadzi grupa Event Mori. Także myślę, że każdy coś znajdzie za siebie. Po zakończeniu tej gali Disco Polo zabawę taneczną pod chmurką poprowadzi DJ Rafi. Natomiast przyszło kolejną niedzielę, 5 lipca, już mamy też zaplanowane 8 już turniej piłki plażowej dla mężczyzn o Puchar Wójta gminy Kamień, na który również miłośników czy pasjonatów piłki siatkowej zapraszam. W kolejnych tygodniach będą inne wydarzenia, powiedziałem już o tym kinie plenerowym, będą też inne wydarzenia, które zwieńczy na koniec wakacji 30 sierpnia takie już tradycyjne wydarzenie, jakim są gminne dożynki.
1: Panie wójcie, centralnym miejscem wypoczynku w pana gminie jest zalew na Talinie i właśnie przejeżdżając obok niego zauważyłam, że trwają tam intensywne prace, czyli w dalszym ciągu rozbudowujecie infrastrukturę rekreacyjną?
2: Tak, tak, pani redaktor, od 2022 roku, bo wówczas była pierwsza taka modernizacja i wyposażenie części rekreacyjnej czy całego zalewu, jest to już trzecia rozbudowa. W tym roku wybudujemy chyba jednak jak najwięcej, gdyż już na ukończeniu, i myślę, że do niedzieli będzie to ukończone, jest promenada spacerowa z pergolami zacieniającymi, ławkami parkowymi oraz koszami na śmieci. Istniejący plac zabaw wybudowany w wcześniejszych latach zostanie ogrodzony, także dzieci na nim przebywające będą bezpieczne. Na potrzeby ruchu pieszych i rowerzystów udało nam się wybudować drogę wewnętrzną. Również rozbudujemy system oświetlenia zewnętrznego, a także system istniejącego już monitoringu. Ponadto nad zbiornikiem już została wzniesiona wieża widokowo-obserwacyjna. Powstały również 3 wiaty drewniane plażowe, natomiast na samej plaży zostało już ustawione 12 takich parasoli przeciwsłonecznych a la Bahama, które też będą atrakcją dla plażowiczów. Dodatkową atrakcją i na pewno też udogodnieniem będzie myjka taka plażowa do nóg. Także kto wyjdzie z plaży tutaj na kosteczkę, będzie mógł sobie nóżki opłukać. Wartość całej tej inwestycji to jest kwota około 1 miliona złotych, ale aż ponad 700 tysięcy pozyskaliśmy dofinansowania ze środków zewnętrznych. To dofinansowanie jest pozyskane dzięki współpracy z miastem Chełm i gminą Chełm w ramach chełmskiego obszaru funkcjonowania. Także panie redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Bonton, nie tylko w niedzielę do Natalina zapraszam, ale też w kolejnych dniach wakacyjnych pogoda dopisuje. Dodam jeszcze tylko, że nad zalewem od soboty działa strzeżone kąpielisko wodne. Nad bezpieczeństwem czuwa dwóch wykwalifikowanych ratowników z ratownictwa RPET. Było ładnie nad zalewem Natalinie, jest pięknie, było bezpiecznie, jest bezpiecznie. Zapraszam do Natalina.
1: Moim gościem był wójt gminy Kamień, pan Dariusz Stocki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, panie redaktor.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Kamień.
3: Bonton Radio i wszystko gra.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
9: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
10: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
11: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama.
12: Autopromocja.
13: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
14: Bonton Radio. W rytmie.

był Dawid Kwiatkowski, proste w radiu Bonton, a 2026 w Chełmie rozpoczął się od głośnej sprawy warunków w chełmskim schronisku, którą przedstawialiśmy wam w radiu Bonton i w Super Tygodniu. Po pół roku powracamy do sprawy, bo niedawno schronisko tutaj otrzymało od powiatowego lekarza weterynarii takie obostrzenie o zakazie przyjmowania psów. O wszystkim przeczytacie na supertydzień.pl, o tym jak to wygląda, jest tam trochę wątków, tak więc koniecznie to przeczytajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. A my się o 13 słyszymy w serwisie informacji z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia.
10: Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
11: Mamy godzinę 13, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju, ze świata i trochę też z okolicy. Zapraszamy.
12: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
13: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
12: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie. Nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, m.in. w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
5: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki, doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę.
12: I teraz czekają mecz z Marokiem.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: 3 utracone prawa jazdy i wysokie kary finansowe. To bilans kontroli przeprowadzonych przez chełmską drogówkę. Policjanci zatrzymali uprawnienia kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Mieszkanki regionu będą mogły w lipcu skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w mamobusach. W powiecie krasnostawskim akcja rozpocznie się już na początku miesiąca. 17 lipca w Wojsławicach rozpocznie się kolejna, 19 już edycja Dni Jakuba Wędrowicza. Wydarzenie z roku na rok gromadzi coraz więcej miłośników postaci egzorcysty Bimbrownika z całego świata. Na miejscu nie zabraknie spotkania z Andrzejem Filipiukiem oraz innymi twórcami fantastyki, ciekawych prelekcji oraz innych atrakcji. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
16: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
11: 5 minut po godzinie 13. Pogoda 28 stopni aktualnie, maksymalnie dzisiaj 31. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali. Bardzo dobra jakość powietrza. Na niebie troszeczkę chmur, ale tak bardziej w ramach, powiedzmy, estetycznych. Bardziej to ubarwiają nam to niebo, które mamy nad sobą.
18: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
20: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Jak tak sprawdzam kartkę imieninową, to dzisiaj swoje święto obchodzą Paweł, Jan oraz Pelagia. Oby produkcja bombek szła jak najsprawniej. Wybuchowy Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Do 17 gramy dla Was, a w ciągu najbliższej godziny mamy tutaj lokalne informacje i program o planecie. No i muza. Hot and Cold, Katy Perry, na początek.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby. Yeah!
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Reklama. Bonton Radio.

To była Ariana Grande, to oczywiście Michael Jackson w utworze Beat It. A w Fajsławicach niedawno zorganizowano gminny tydzień zdrowia, gdzie mieszkańcy uczestniczyli

0: funny.
1: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Trzy utracone prawa jazdy i wysokie kary finansowe to bilans kontroli przeprowadzonych przez chełmską drogówkę. Policjanci zatrzymali uprawnienia kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Rekordzistką okazała się 35-letnia kobieta kierująca Toyotą, która jechała o 66 km na godzinę za szybko. Ponieważ działała w warunkach recydywy, została ukarana mandatem w wysokości 4000 zł. Kolejnych dwóch kierowców za to samo wykroczenie otrzymało mandaty w wysokości 3000 oraz 1500 zł. Funkcjonariusze niezmiennie apelują o rozsądek, ostrożność za kierownicą oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów i warunków drogowych. Zakończenie roku szkolnego to czas radości, ale też podsumowań. Uczniowie żegnają się z kolegami i koleżankami, a nauczyciele podsumowują mijający rok. Zapytaliśmy uczniów, czy są zadowoleni ze swoich świadectw.
8: W tym roku bardzo dobrze się uczyłem. Jak na pierwszą klasę, to jestem bardzo zadowolony.
9: Jestem zadowolona ze świadectwa, nie miałam żadnego zagrożenia w tym roku, udało się wszystko.
10: Może być, ale nie jest najlepiej.
11: Jestem bardzo zadowolona ze świadectwa, ale wiem, że mogło być lepiej.
12: Szkolny upłynął mi znakomicie.
7: Już za dwa miesiące wszyscy spotkają się ponownie, aby rozpocząć nowy rok szkolny pełen wyzwań i nowych możliwości.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Mieszkanki regionu będą mogły w lipcu skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w mammobusach w powiecie krasnostawskim. Akcja rozpocznie się już na początku miesiąca. 2 lipca specjalistyczny pojazd zaparkuje przy Urzędzie Gminy w Izbicy. Kilka dni później, 6 lipca, badania będą przeprowadzone w Krasnymstawie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejna szansa dla mieszkanek tego regionu pojawi się 22 lipca przy Urzędzie Gminy w Fajsławicach. Na koniec 27 lipca mammobus odwiedzi dwa miejsca, ponownie Krasnostawski Ośrodek Sportu oraz parking przy Bibliotece Publicznej w Łopienniku Górnym. W powiecie chełmskim rejestracja rusza 6 lipca na Placu Targowym w Sawinie. Następnie 20 lipca pojazd stacjonować będzie przy Szkole Podstawowej w Rudzie Hucie. Tydzień później, 27 lipca, badania zaplanowano w samym Chełmie na parkingu przy Pawilonie Handlowym Chrobry. 28 lipca mammobusy pojawią się przy Alei 3 Maja 20. Chełmie, ponownie przy szkole w Rudziechucie oraz przy szkole w Siedliszczu. Akcja w tym powiecie zakończy się w środę 29 lipca ponowną wizytą przy szkole w Rudziechucie oraz przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie. W powiecie włodawskim wszystkie badania zostaną przeprowadzone we Włodawie. Pierwszy termin to 8 lipca przy Urzędzie Gminy. Następnie 23 lipca pojazd zaparkuje przy Urzędzie Miejskim. Lipcową akcję zamknie dyżur 30 lipca, ponownie przy Włodawskim Urzędzie Gminy. Szczegółowe godziny przyjęć oraz numery telefonów do rejestracji dla każdej z tych lokalizacji są dostępne na stronie internetowej NFZ-u. 17 lipca w Wojsławicach rozpocznie się kolejna 19. już edycja Dni Jakuba Wędrowicza. Wydarzenie z roku na rok gromadzi coraz więcej miłośników postaci egzorcysty Bimbrownika z całego świata. Na miejscu nie zabraknie spotkania z Andrzejem Pilipiukiem oraz innymi twórcami fantastyki, ciekawych prelekcji oraz wielu innych atrakcji. Jednym z kluczowych punktów programu będzie rekonstrukcja bitwy, ale w nieco innej odsłonie, ponieważ rozegranej nad stawem, mówi Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości.
0: Zmieniliśmy lokalizację dzięki właśnie pani, która nam udostępniła ten plac. Możemy troszeczkę szerszy zakres, bo będziemy mieli kusze bezpieczne, będziemy mieli działa, będziemy mieli więcej takich możliwości batalistycznych. W tym momencie nie będziemy musieli się bać, że ktoś podejdzie nam pod szablę lub na linię ognia ze strzałów, czy hakownic, czy armat. To też dla nas jest bezpieczeństwo.
7: Pełny harmonogram wydarzenia, listę wystawców oraz autorów można znaleźć na profilu Dni Jakuba Wędrowicza na Facebooku.
13: Bonton Radio. W rytmie.

Rudimental, Waiting All Night, 20 minut do godziny 14 w Radiu Bondon. No i teraz w rytmie dnia pytanie kulinarne. Lubicie barszcz? Znaczy dobra, to jest dosyć ogólne pytanie, bo barszczów jest multum. Czerwony, ukraiński, biały, a za chwilę w planecie w 5 minut usłyszycie o barszczu sosnowskiego. Roślina, której należy unikać jak ognia, jeżeli nie chcecie się sparzyć, a wygląda jak... takie w sumie nie wiadomo co. Niby taki kwiat, gruba łodyga, ale takie postrzępione duże liście przy ziemi. Taki no... no taki spory chwast.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzisiaj kontynuujemy cykl zagrożenie z natury wakacyjnych zagrożeń. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, wysoka łodyga, ogromne liście i białe baldachy kwiatów. Niektórzy mówią nawet, że przypomina przerośnięty koper, ale to jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Mowa o barszczu sosnowskiego. Co ciekawe, nie jest to gatunek rodzimy. Do Polski trafił jeszcze w latach 50. XX wieku z Kaukazu. Naukowcy i rolnicy wiązali z nim wtedy duże nadzieje. Roślina rosła niezwykle szybko, osiągała nawet 4 metry wysokości i dawała ogromną ilość zielonej masy. Uznano więc, że będzie doskonałą paszą dla bydła. Rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Okazało się, że zwierzęta niechętnie ją zjadają, a sama roślina zaczęła błyskawicznie wymykać się spod kontroli. Dziś barszcz sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym i można go spotkać w wielu regionach Polski. Na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami, a czasem nawet w pobliżu ścieżek spacerowych. Jak go rozpoznać? To naprawdę imponująca roślina. Może dorastać nawet do 4 metrów wysokości. Ma grubą, często zieloną łodygę z charakterystycznymi purpurowymi plamami. Ogromne, głęboko powcinane liście i duże białe kwiatostany przypominające parasole. Jeden taki baldach może mieć nawet 0,5 metra średnicy. Jeśli widzimy taką roślinę, najlepiej zachować bezpieczną odległość. Dlaczego? Barszcz sosnowskiego zawiera związki chemiczne zwane furanokumarynami. Same w sobie nie powodują bólu. Problem zaczyna się wtedy, gdy sok rośliny znajdzie się na naszej skórze, a następnie zostanie wystawiony na działanie promieni słonecznych. Dochodzi wtedy do silnej reakcji fototoksycznej. Skóra staje się bardzo wrażliwa na światło. Początkowo może pojawiać się tylko lekkie zaczerwienienie lub pieczenie. Po kilku godzinach rozwijają się bolesne pęcherze przypominające oparzenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Zmiany mogą godzić się przez wiele tygodni, a przebarwienia zostają na skórze nawet przez kilka miesięcy. Co ważne, nie trzeba łamać rośliny ani jej zrywać. W upalne dni niebezpieczne mogą być również unoszące się wokół niej drobne kropelki soku i olejków eterycznych. Dlatego nie warto podchodzić zbyt blisko. A co zrobić, jeżeli jednak dojdzie do kontaktu? Przede wszystkim jak najszybciej umyć skórę dużą ilością wody z mydłem i unikać słońca przez co najmniej 2 doby. Miejsce kontaktu najlepiej osłonić przed promieniowaniem UV. Jeśli pojawia się pęcherze, silny ból lub oparzenia obejmują większą powierzchnię ciała, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Jeżeli natomiast zauważymy barszcz sosnowskiego podczas spaceru, nie próbujmy usuwać go samodzielnie. To zadanie dla odpowiednio przygotowanych służb i właściciela terenu. Lato zachęca do odkrywania nowych miejsc. Warto jednak pamiętać, że natura potrafi być nie tylko piękna, ale i wymagająca. Czasem najbezpieczniejszą decyzją jest po prostu zachować dystans. Ja osobiście nigdy nie miałam do czynienia z barszczem sosnowskiego i niech tak zostanie i tego samego życzę Wam. Dziękuję bardzo, udanego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

zaszczytnego nieba. Golden Life za nami, 7 minut do godziny 14. Biegacze mówią, jeżeli dobrze kojarzę, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda na bieganie. Udowadniają to także w lato, bo zawodnicy z grupy Hełmbiega wystartowali w kolejnych wydarzeniach, co macie ładnie opisane w artykule na stronie Super Tygodnia. My póki co w Radiu Bonton biegniemy w kierunku 14 kolejnego serwisu informacji o wysokich temperaturach, które wszędzie są. Niestety także u nas. Będzie także o fałszywych mandatach z A4 oraz o zmaganiach rodzimych tenisistów na kortach Wimbledonu, bowiem rusza ten wielkoszlemowy turniej. Także to już za niedługo. A teraz jeszcze jeden kawałek. Homewrecker. Nowość autorstwa Sunbury.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
8: Dni Chełma 2026.
7: Carla Fernandez.
8: Perfekt i Łukasz Drapała.
7: Golden Life.
8: Paktofonika Orkiestra.
7: Krystyna Giżowska.
8: Partita.
7: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
8: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
7: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
9: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
10: Mamy godzinę 14, a to oczywiście oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
11: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlamowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
12: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
11: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić się czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
13: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
11: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
11: Jeszcze uzupełnię, Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
15: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
10: Jeżeli chodzi o pogodę, 4 minuty po godzinie 14, mamy aktualnie około 30 stopni. Maksimum dzisiaj to 31, za chwilę dosłownie gdzieś ta temperatura nam wybije. 1019 hektopaskali, w głównej mierze bezchmurne niebo i dobra jakość powietrza.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
15: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do cieplań Termoorganika.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: A już po tej piosence rozmowa w dzisiaj w rytmie dnia.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Magda Knefel, Ruch Onkologiczny PARS.
2: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogólnopolskiej sieci wolontariatu onkologicznego, która, jeżeli się nie mylę, właśnie wystartowała, zgadza się?
1: Wystartowała całkiem niedawno, bo w marcu tego roku, więc to jest absolutny rozwój, początek tego projektu, więc bardzo cieszę się z tej możliwości opowiedzenia Panu i Państwu więcej o tej inicjatywie.
2: To w takim razie zacznijmy może od początku. Jaka jest geneza tego projektu?
1: My jako stowarzyszenie działamy na rzecz wszystkich dorosłych pacjentów onkologicznych już od 2009 roku. Zawsze skupiliśmy się na tym, żeby budować rzetelną wiedzę, bo wiemy, że to jest tak naprawdę coś, co w takiej sytuacji diagnozy i leczenia jest najbardziej potrzebne, pozwala przejść przez ten proces i uniknąć błędów czy takich rzeczy, których po prostu nie mamy prawa wiedzieć, kiedy jesteśmy przed diagnozą. Dlatego z czasem budowaliśmy różne takie sposoby wsparcia właśnie osób, które przychodzą przez raka, żeby dostarczać im takiej rzetelnej i sprawdzonej informacji. Bardzo dużym krokiem w tą stronę było stworzenie portalu informacyjnego Onkologiczne Centrum Kryzysowe, które jest właśnie taką rzetelną encyklopedią, bazą wiedzy budowaną przez ekspertów, która krok po kroku buduje wiedzę, jak przejść przez dany nowotwór. Później, w krok za tym, stworzyliśmy infolinię, tak żeby można było do nas zadzwonić, porozmawiać. Ta infolinia też ma takie właściwości, że te osoby, które na niej pracują, mają przygotowanie psychologiczne, więc też ona ma takie funkcje wsparcia psychologicznego. I wiemy też, że inne stowarzyszenia, fundacje działające właśnie w obszarze chorób onkologicznych także budują wiedzę i wsparcie i ta informacja jest bardzo potrzebna.
2: Jak pani wspomniała na początku, działa ten projekt od marca. Tak naprawdę z tego, co wiem, na terenie całej Polski, docelowo także dla oczywiście mieszkańców naszego regionu, Chełma i okolic. I chciałem się spytać, jak przebiega funkcjonowanie tej sieci przez te pierwsze miesiące?
1: Jesteśmy przede wszystkim na etapie naboru i szkolenia wolontariuszy. I to jest taki pierwszy, można powiedzieć, etap rozwoju tego projektu, żeby sieć mogła być rzeczywiście ogólnopolska w każdym regionie. Tak naprawdę my jesteśmy teraz dla wszystkich osób, które być może teraz też nas słuchają, które gdzieś być może albo same mają za sobą doświadczenie onkologiczne, bo wielu wolontariuszy właśnie rekrutuje się spośród byłych pacjentów, albo mają po prostu taki moment w swoim życiu, że chcą zrobić coś dla innych osób. To jest taki moment, w którym głośno mówimy o tym, że jest coś takiego jak wolontariat onkologiczny, że jest struktura, w ramach której można otrzymać właśnie i szkolenie, i wsparcie, i całą grupę, społeczność właśnie innych wolontariuszy, którzy są gotowi pomagać. Więc od tego marca tak naprawdę przeszkoliły się dwie grupy wolontariuszy z całego kraju. My jesteśmy na etapie budowania właśnie takich struktur lokalnych, tworzenia liderów lokalnych, którzy właśnie są gotowi szczególnie zaangażować się w swoich województwach. Więc to jest, można powiedzieć, jeden taki duży aspekt tego, co w tym momencie się dzieje i kolejne szkolenia rozpoczną się we wrześniu tego roku. I to jest po prostu taki cykl szkoleń online, które się odbywa. Trwają one przez miesiąc, tak żeby rzeczywiście też przygotować wolontariuszy do tego informacyjnie i psychicznie. Natomiast z drugiej strony my też mówimy o tym, że jesteśmy dla osób, które mogą potrzebować wsparcia. Mówimy o tym, w jaki sposób wolontariusze mogą im pomóc, czyli właśnie poprzez takie wsparcie informacyjne, jeżeli chodzi o poruszanie się po systemie opieki zdrowotnej. Mogą wesprzeć w sprawach takich codziennych, organizacyjnych. Często zdarza się, że ktoś jest po prostu w danym momencie samotny albo nie ma kto pomóc w jakichś takich codziennych sprawach, jak dowiezienie, jak zakupy czy wyprowadzenie psa, ale też takie wsparcie emocjonalne, czyli zwykła rozmowa, obecność. Ten wachlarz wsparcia jest jest bardzo szeroki, więc to są takie dwie podstawowe sprawy, na których my się teraz skupiamy.
2: Natomiast jak można dołączyć do tego wolontariatu?
1: Z jednej strony zachęcamy wszystkich, którzy mogliby rozważyć bycie wolontariuszem, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatonkologiczne.org.pl, tam poczytać sobie. Ważne jest też to, że dopiero po przejściu tych szkoleń, po spotkaniu z nami podpisuje się taką formalną umowę, która wieńczy cały ten proces, więc to jest też tak, że można na spokojnie przyjść, zobaczyć, poznać nas i dać sobie ten czas, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to jest coś dla tej osoby, więc serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają w sobie tą chęć, żeby zostać wolontariuszem, ale właśnie też, jeżeli ktoś słucha nas lub potrzebuje właśnie wsparcia w przechodzeniu właśnie przez raka lub zna kogoś, kto potrzebuje tej pomocy lub nawet, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że jest taka możliwość, to także ta sama strona wolontariatonkologiczny.org.pl, ponieważ jeżeli potrzebujemy pomocy, to właśnie przez tą stronę zgłasza się taką swoją potrzebę i wtedy my się kontaktujemy i cały ten proces się uruchamia. Poszukujemy właśnie wolontariusza najbliżej miejsca zamieszkania lub pomagamy właśnie zdalnie, telefonicznie. Można też po prostu do nas zadzwonić na naszą infolinię, która działa od poniedziałku do piątku. Tam też wszystkie informacje na stronie, numer telefonu.
2: Natomiast teraz chciałem się zapytać o właśnie tych beneficjentów, o pacjentów, którymi Państwo docelowo będą się zajmować. Na co konkretnie taka osoba, która jest pod Państwa opieką, na co ona może liczyć?
1: Wolontariusze pomagają w takich trzech podstawowych obszarach: wsparcie informacyjne, wsparcie organizacyjne i wsparcie emocjonalne. Taka osoba, która zgłasza się do nas, może liczyć na podstawowe informacje dotyczące właśnie tego, w jaki sposób szukać dla siebie szpitala, w jaki sposób postępować w tej sytuacji diagnozy, jak skontaktować się właśnie z właściwymi osobami, żeby to leczenie przebiegało tak, jak powinno. Natomiast to są także informacje dotyczące spraw prawnych, praw pacjenta, spraw socjalnych, ponieważ wiadomo, że choroba onkologiczna rzutuje po prostu na całe życie, nie tylko na zdrowie. I to może być takie zapotrzebowanie fizycznego kontaktu z wolontariuszem, spotkania się w danym szpitalu, poprowadzenie, tak żeby przejść przez ten system leczenia jak najsprawniej, ale to może być też zwykła rozmowa, gdzie wolontariusz jest w stanie zebrać informacje i przekazać pacjentowi czy jego rodzinie. Kolejny aspekt to są wszystkie właśnie takie sprawy codzienne, organizacyjne, takie drobne rzeczy, które mogą być kłopotem, kiedy długotrwale chorujemy, poprosić o wsparcie w takich codziennych sprawach, kiedy na przykład potrzebujemy, żeby ktoś nam towarzyszył czy pomógł, też zgłaszamy tego typu prośby o pomoc. Kolejny aspekt wsparcia emocjonalne, wsparcie naturalne, kiedy tak naprawdę możemy potrzebować tylko tego, żeby ktoś nam towarzyszył, kiedy potrzebujemy rozmowy z kimś na spacer, na kawę. I generalnie taka osoba, która zgłasza się do nas, określa właśnie ten rodzaj potrzeby i na tej podstawie my poszukujemy wolontariusza, który jest w stanie z tym pomóc, ponieważ wolontariusze też określają swoje preferencje i to, w czym są gotowi pomagać.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Na łączach w Radiu Bonton gościliśmy panią Magdę Knefel z Ruchu Onkologicznego. Pani Magdo, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton.
2: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
0: Reklama. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
11: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Eurythmics Sweet Dreams za nami, a przed nami spoty Radia Bonton o 14.30. Tam usłyszycie o niemałym sukcesie naszych rodzimych zawodniczek. Wiktoria Gajosz i Aleksandra Torończak dostały powołania do reprezentacji U23 i powalczą o najwyższe laury podczas zawodów rangi światowej w Chorzowie, o czym już niedługo usłyszycie od Marcina Petruka. Także zostańcie z nami w rytmie dnia.

0: break my heart.
1: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
1: Reklama.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Sport. Marcin Petruk. Pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz została powołana do polskiej kadry w roczniku U23. Obecna zawodniczka AZS-u UMCS Lublin weźmie udział w międzynarodowym meczu, który rozegra się w Opolu już jutro. Oprócz niej w składzie reprezentacji znalazła się także włodawianka Aleksandra Torończak, do niedawna zawodniczka MKS-u Agros Chełm. Zapaśnicy cementu Gryfa Chełm podsumowują pierwszą część sezonu, a była ona owocna w medale. Reprezentanci klubu niejednokrotnie w barwach narodowych stawali na podium zarówno w rywalizacji krajowej, jak też europejskiej i światowej. Mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
12: Kluczowe sukcesy mijającej części sezonu to przede wszystkim złoty sukces w Brazylii, gdzie Daniela Tkaczuk zdobyła tytuł akademickiej mistrzyni świata w zapasach, potwierdzając swoją przynależność do światowej elity. Łącznie reprezentanci klubu wywalczyli tam aż 3 medale, srebrny medal zdobyła Alicja Wojewódzka, a na trzecim miejscu plasowała się Olga Padoszyk. Te dwie ostatnie zawodniczki zdobyły na początku sezonu 2 brązowe medale młodzieżowych Mistrzostw Europy. Ponadto w Mistrzostwach Europy Młodzików debiutowała 3 naszych zawodników, gdzie jeden z nich, Kamil Kirejewski, dotarł do finału.
11: Przed większością zapaśników z Chełma wakacyjna przerwa, ale szansę na medal będzie miała m.in. Angelina Pacurkowska, która w połowie lipca weźmie udział w międzynarodowym turnieju w Gruzji.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Już za chwilę wyjedziemy na lokalne drogi w Radiu Bonton. Marcin Petruk ma dla nas podsumowanie akcji Bezpieczny Jednoślad prowadzonej na naszych trasach i już za niedługo dowiecie się, jak bezpieczni są użytkownicy tych pojazdów w radionawigacji. My oczywiście w rytmie dnia nawigujemy póki co w kierunku weekendu, a za nami ONA, kiedy powiem sobie dość. Ja dopiero o 17, bo wtedy kończę dzisiaj zmianę właśnie w rytmie dnia. Kochani, przed nami jeszcze trochę kawałków. Będzie już teraz Bibi Rexa, później Marata Bijan, czy też Lola Younga.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Policja lubelska podsumowała działania Bezpieczny Jednoszlad prowadzone na terenie całego województwa. W ciągu jednej doby mundurowi przeprowadzili ponad 2200 kontroli, ujawniając ponad 800 popełnionych przez motocyklistów, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Niepokojącą statystyką jest z kolei to, że ponad 40 kierowców wsiadło za kółko pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili ponadto 7 kierujących jednośladami bez wymaganych uprawnień. Co więcej, podczas jednej z kontroli ujęto 36-letniego rowerzystę, który okazał się poszukiwany listem gończym.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

po 15 usłyszycie najnowszą prognozę pogody z regionu. No, upalnie jest, co tu dużo mówić, kochani. Ważna informacja dla mieszkańców Krasnego Stawu w Radiu Bonton. Miasto zadbało o troszkę chłodu i w centrum miasta postawiono kurtynę wodną, co by się można było trochę zmoczyć, o czym przeczytacie na supertydzień.pl. Także kurtyna, przynajmniej w Krasnym Stawie, chociaż od chełmskich mieszkańców, tutaj od właśnie was, dostaję informację, że mogłoby być jednak tych kurtyn więcej, na przykład na Deptaku. Takie gdzieś tam spostrzeżenia mi tutaj. Dzielicie się nimi.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
1: Reklama.
5: I dokładnie teraz. Mamy 15. Czas na wiadomości z kraju, ze świata i z okolicy w Radiu Bonton.
6: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
7: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
6: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
8: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
6: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Wczoraj przed 17 w Rejowcu miejscowi policjanci zatrzymali 38-latka z Wielkopolski, który w pociągu relacji Chełm-Poznań wszczynał awanturę i zakłócał spokój podróżnych. Okazało się, że podróżował bez biletu, jednak był to jego najmniejszy problem. W poniedziałek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpi oficjalne przekazanie umów na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Lubelszczyzny. Miasto Chełm otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 7 200 000 zł. Nadciąga fala upałów i według prognoz w weekend temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Taka pogoda jest groźna nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: Pogoda, mili państwo, pogoda, która nam miło bynajmniej nie jest. 31 stopni maksimum dzisiaj. 1019 stopni. Nie stopni, tylko hektopaskali. Stopni to na termometrach jest 31. A jakość powietrza jest dobra. Na niebie troszeczkę chmur, ale tak, no, jak mówię, upstrzone troszeczkę. A później oczywiście temperatura będzie spadać. W nocy spadnie minimalnie do około 15 stopni.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: A już za chwilę Miasto na Fali, Radio Bonton, gdzie Kinga Miszczyk spytała się o wasze kariery. Preferujecie własną firmę czy etat? Już jutro Dzień Przedsiębiorców Wszelakich, więc idealna okazja do tego, by zadać takie pytanie. Janek Zieliński, biznesman z tej strony. Witam was w rytmie dnia, gdzie jeszcze w tej godzinie mamy lokalny serwis wiadomości i program dla kierowców.

0: Wytwórnia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i pytanie brzmi, czy chcielibyście mieć taką firmę, być szefem wszystkich szefów, czy jednak praca na etat?
3: Raczej na etat. Ja też na etat.
4: No własna firma, ja myślę, że tak.
5: Praca na etacie.
3: Na etacie.
6: Własna firma. Stolarska.
7: Własna firma. Bardziej wycinka drzew, ogrody.
8: Budowlanka.
6: I też własna firma, tak?
7: Tak.
9: Własna firma.
6: A jaka branża?
9: Komputerowa.
10: Etat. Lubię spokój.
11: Etat. Bezpieczniej. Teraz są trudne czasy.
12: Na etat.
6: A dlaczego?
12: Bezpieczniej, nie trzeba się martwić o, wiadomo, tak. Swój interes to jest całkiem inaczej, a u kogoś pracować to jest inaczej.
8: Własna firma wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale obejrzałem, że etat bardziej.
13: Raczej praca na etat.
14: Lepiej własna firma.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
15: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Przekracza 28 stopni, na zewnątrz jest już 25. Chociaż jak zostaną przebite te kody, to kto wie, czy nie warto rozpocząć debatę na ten temat, żeby jakieś tam wartości jednak wprowadzić, tak jak to ma miejsce na zachodzie. Kto wie. Na błysk, Dawid Podsiadło, to już teraz w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na

0: słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama.
7: Słuchacie Radia Bonton i Wiadomości Lokalnych. Zapraszam, Monika Łupkowska. Wczoraj przed 17 w Rejowcu miejscowi policjanci zatrzymali 38-latka z Wielkopolski, który w pociągu relacji Chełm-Poznań wszczynał awanturę i zakłócał spokój podróżnych. Okazało się, że podróżował bez biletu, jednak był to jego najmniejszy problem. Po wylegitymowaniu przez mundurowych wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany nakazem prokuratorskim. Został wyprowadzony przez policjantów i obecnie jest w trakcie przekazywania organom w swoim miejscu zamieszkania. W poniedziałek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpi oficjalne przekazanie umów na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Lubelszczyzny. Przyznawane środki służyć będą m.in. zabezpieczeniu miejsc schronienia i ewakuacji, a także zakupów w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw. W poniedziałkowym spotkaniu weźmie udział blisko 90 przedstawicieli samorządów z terenu województwa lubelskiego, a wśród nich samorządy powiatowe oraz samorządy gminne, w tym miasta na prawach powiatu. Miasto Chełm otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 7 200 000 zł.
6: Słuchacie Wiadomości Lokalnych, Radia Bonton.
7: Nadciąga fala upałów i według prognoz w weekend temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Taki wskaźnik na termometrze to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, przede wszystkim wśród osób starszych, osób z chorobami krążenia i małych dzieci. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się zbyt wysoka, a organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć, mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
8: W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia. Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw.
7: Wysokie temperatury i pełne słońce mogą też wywołać poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, a tylko w ubiegłym roku leczonych z tego powodu było 280 osób. Pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu i unikajmy wychodzenia na zewnątrz, kiedy panuje upał. Temperatura ma spaść w połowie przyszłego tygodnia, wtedy również prognozowane są burze. Upały to poważne wyzwanie zdrowotne nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych. Szczególnie psy bardzo ciężko znoszą wysokie temperatury, ponieważ ich organizmy nie są przystosowane do wydajnego chłodzenia. Nadchodzące jeszcze bardziej upalne dni nakładają na właścicieli szczególny obowiązek dbania o bezpieczeństwo czworonogów. O czym należy pamiętać w tym trudnym czasie, mówi Mariusz Kluziak ze Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt.
5: Jeśli te zwierzęta są w kojcach, chodzi o psy głównie, na łańcuchach, bezwzględnie takie zwierzę już od godzin porannych powinno być przeniesione w jakieś zacienione miejsce. Odpięte od budy, wystawione z kojca, uwiązane gdzieś pod drzewem, gdzieś w miejscu jakimś, gdzie jest chłód, bo te temperatury mogą zabić każdego psa praktycznie rzecz biorąc. Podkreślam, bezwzględnie stały dostęp do wody. Woda powinna być co jakiś czas zmieniana, nawet kilka razy dziennie. Można do takiej miski wrzucić też lód, żeby ta woda była chłodna. Niestety upały mogą psa po prostu zabić.
7: Służby oraz obrońcy praw zwierząt apelują również o kategoryczny zakaz pozostawania czworonogów w zamkniętych samochodach. W tak upalne dni wnętrze auta zmienia się w śmiertelną pułapkę już w kilka minut.
9: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.
10: Rhythm come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

tym roku doczekaliśmy się kilku kawałków na mundial w Ameryce. Odbiór był mocno mieszany w przypadku wielu z nich, ale kibice znaleźli też swoje nieoficjalne hymny. Przykładowo Anglicy na meczach swojej reprezentacji śpiewają kultowe Wonderwall od Oasis. Ich największy przebój formacji braci Gallagher oczywiście. No i teraz przeżywa on swoją drugą młodość na listach przebojów i jest o wiele częściej słuchany, chętnie słuchany. No i coś więcej mogę dodać w Radio Bonton. Zasłużenie. No, co klasyk, to klasyk jednak.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Upał daje się we znaki i wpływa na koncentrację, ale warto ją zachować, szczególnie jeżeli przemieszczacie się w korku. A więcej samochodów mamy jeszcze wzdłuż Lubelskiej, Lwowskiej, Rampy Brzeskiej i Wiaduktu, więc popołudniowa klasyka. Uważajcie nie tylko na inne pojazdy, ale również na pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg, bo pogoda sprzyja korzystaniu z innych środków transportu.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie.

Nowość od Martina Garrixa w duecie z Edem Sheeranem, Repeated, 5 minut przed 15, przed 16. Nasz region kryje wiele zagadek sprzed lat, setek lat. Przykładem tego jest tajemnicze podwale w okolicach Rejowca Fabrycznego. Widać tam taki nienaturalny nasyp, usyp, jakby tam kiedyś stała warownia. Aczkolwiek archeolodzy od lat nie mogą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co tam było. Jeżeli interesują Was szczegóły, skierujcie się na stronę Super Tygodnia, oczywiście z Radiem Bonton pod ręką, bo w międzyczasie mamy dla Was jeszcze sporo dobrej muzy i świeżych informacji już za chwilę 16.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Reklama.
5: A w Radiu Bonton minęła 16. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
6: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
6: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
8: Czyli między godziną 11 a 15. Więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
6: A co na to sami właściciele czworonogów?
9: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
10: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
6: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
1: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
11: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie mamy 30 stopni, około 30-31 mamy aż absolutny szczyt dzisiaj, 1019 hektopaskali i dobra jakość powietrza, a na niebie głównie bezchmurnie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Otwieramy upalny weekend w Radiu Bonton i jak na ironię mamy dziś Światowy Dzień Chłodnictwa. Także życzę Wam żyznej gleby i nieprzerwanie działających wiatraków. Chłodny jak nigdy, zabawny jak kostka brukowa. Janek Zieliński z tej strony i jeszcze do 17 jestem z Wami w rytmie dnia. Już w tej godzinie czeka nas lokalny sport i chwila dla zdrowia, no i oczywiście dużo dobrej muzy. Oskar Sims, cały czas najlepsza muzyka po tej stronie Wisły.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
17: Bonton Radio. W rytmie dnia.

mamy już drugą połowę 2026. Pomyśleć sobie, że teraz nam bliżej do 2050 roku niż 2000. Szalone. Ale nie wybiegamy aż tak daleko ani w przyszłość, ani w przeszłość, bo czas na podsumowanie pierwszej połowy sezonu zapaśników cementu Gryfa Chełm. O tym usłyszycie o 16.30 w sporcie Radia Bonton. Później zapraszam Was jeszcze na Witaminę FM. Dzisiaj trochę o centralnej rejestracji, bo wchodzi ona coraz szerzej do opieki medycznej.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy

0: duch. Bieluch.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Trener siatkarzy plusligowego HKS-u Chełm Krzysztof Andrzejewski brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski w Spale. Został na nie zaproszony przez selekcjonera Nikolę Grbicia i wspierał sztab w przygotowaniu biało-czerwonych.
8: Miałem tu przyjemność i okazję uczestniczyć w przygotowaniach naszej drużyny narodowej pod okiem oczywiście trenera Grbicia. Niezwykle intensywne i ciekawe 3 tygodnie dla mnie. Dużo nowych spostrzeżeń, dużo dyskusji, rozmów inspirujących. Próbowałem także oczywiście swoją osobą tutaj pomóc w treningu reprezentantom Polski. Na pewno jest to bardzo dla mnie cenny czas, który mam nadzieję przełoży się również pozytywnie na moją pracę w sezonie ligowym.
7: Mówił szkoleniowiec HKS-u. Przygotowania do kolejnego sezonu plusligowych rozgrywek zespół z Chełma rozpocznie w połowie sierpnia. Kamil Karwatiuk na nowo wdraża się w rolę trenera okręgowej Ekoróżanki. Szkoleniowiec, który prowadził zespół wcześniej, wrócił na to stanowisko i zastąpił Patryka Błaszczuka, który z kolei nadal będzie wspierał drużynę w walce o punkty.
9: Patryk będzie ważną częścią tego zespołu, tym głównym mózgiem tego zespołu. Będzie moją prawą ręką w procesie treningowym. Wracam do roli pierwszego trenera seniorów po roku czasu dla pracy w Akademii, w której osiągnęliśmy kolejne sukcesy, m.in. awans do pierwszej ligi wojewódzkiej w roczniku 2012, gdzie my grać z najlepszymi zespołami w województwie. Czasu jest niewiele do startu przygotowań. Zaczynamy 7 lipca. Mamy w planach trenować 3 treningi w tygodniu.
7: Mówił Kamil Karwatiuk. Sezon 25-26 Ekoróżanka zakończyła jako lider chełmskiej klasy okręgowej, ale finalnie skorzystała z prawa rezygnacji w zmaganiach w 4. lidze w przyszłym sezonie. Pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz została powołana do polskiej kadry w roczniku U23. Obecna zawodniczka AZS-u UMCS Lublin weźmie udział w międzynarodowym meczu, który rozegra się w Opolu już jutro. Oprócz niej w składzie reprezentacji znalazła się także włodawianka Aleksandra Torończak, do niedawna zawodniczka MKS-u Agros Chełm. Zapaśnicy cementu Gryfa Chełm podsumowują pierwszą część sezonu, a była ona owocna w medale. Reprezentanci klubu niejednokrotnie w barwach narodowych stawali na podium zarówno w rywalizacji krajowej, jak też europejskiej i światowej, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
10: Kluczowe sukcesy mijającej części sezonu to przede wszystkim złoty sukces w Brazylii, gdzie Daniela Tkaczuk zdobyła tytuł akademickiej mistrzyni świata w zapasach, potwierdzając swoją przynależność do światowej elity. Łącznie reprezentanci klubu wywalczyli tam aż 3 medale, srebrny medal zdobyła Alicja Wojewódzka, a na 3. miejscu plasowała się Olga Padoszyk. Te 2 ostatnie zawodniczki zdobyły na początku sezonu 2 brązowe medale młodzieżowych mistrzostw Europy. Ponadto w mistrzostwach Europy młodzików debiutowała 3 naszych zawodników, gdzie jeden z nich, Kamil Kirejewski, dotarł do finału.
7: Przed większością zapaśników z Chełma wakacyjna przerwa, ale szansę na medal będzie miała m.in. Angelina Pacurkowska, która w połowie lipca weźmie udział w międzynarodowym turnieju w Gruzji.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio.

0: Jesienia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Powracamy w Witaminie FM do tematu centralnej rejestracji, która obowiązkowo w przypadku kilku badań ruszy od lipca w całym kraju. Janek Zieliński, zapraszam. W lutym przedstawiałem Wam założenia centralnej rejestracji, która od początku roku ruszyła w sferze mammografii, testów na HPV i pierwszej wizyty u kardiologa. Dzięki temu systemowi cały proces rejestracji miał zostać ułatwiony, a to dzięki jednolitemu systemowi. Wedle założeń do krajowego systemu miały trafiać wszelkie dane od lecznic na umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia na wspomniane wcześniej usługi. Od czasu, kiedy ostatnio mówiłem o centralnej rejestracji w regionie, była ona dostępna tak naprawdę w kilku placówkach, na palcach jednej ręki można było to policzyć, ale aktualnie jest ich o wiele więcej. Są dwa miejsca w Chełmie i też w całym regionie, gdzie można się zapisać przez rejestrację na mammografię, natomiast w przypadku kardiologii jest 7 placówek w całym regionie, a na testy HPV jest dostępna rejestracja w 10 miejscach. Dokładną mapę znajdziecie na pacjent.gov.pl/e-rejestracja. Natomiast w najbliższym czasie nastąpią dość istotne zmiany. Do końca maja świadczeniodawcy musieli przesłać do centrali harmonogram wizyt, wolne terminy i miejsca udzielania świadczeń. Jeżeli te warunki nie zostały spełnione, NFZ może wstrzymać płatności za te świadczenia za czerwiec, natomiast też fundusz od lipca tego roku ma finansować te świadczenia tylko jeżeli zostały uwzględnione w centralnej rejestracji. Jednak wedle danych Centrum Zdrowia znaczna większość placówek świadczących wymienione usługi wypełniła te wymogi. Na początku czerwca jeszcze 11% placówek prowadzących testy na HPV było poza systemem. W kwestii reszty mowa o 4% poza centralną rejestracją w każdym segmencie. Natomiast w systemie umówiono, z tego co się zorientowałem od początku tego roku, 560 tysięcy wizyt i jest to stan na 10 czerwca tego roku. Jak utrzymuje strona Centrum Zdrowia, system rozwija się zgodnie z ich założeniami. A to nie koniec, bo już od sierpnia mają wejść nowe usługi, takie jak chirurgia naczyniowa, świadczenia w zakresie chorób zakaźnych, wątroby, płuc i chorób układu odpornościowego, endokrynologia, nefrologia oraz neonatologia. Jednak, co muszę podkreślić, nie znalazłem informacji na temat ewentualnych obostrzeń w finansowaniu nowo włączonych usług. Pozostaje mi mieć nadzieję, że naszym placówkom, które zmagają się ze swoimi problemami, choćby w kwestii braku finansów, uda się wdrożyć do tego systemu, żeby wszystko po prostu sprawnie też dla pacjentów jednak przebiegało, no i oczywiście dla personelu medycznego. A mówię to też tym bardziej, że wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają być obowiązkowo obsługiwane przez rejestrację do 2030 roku. Ale jeszcze wspomnę o jednej nowości, przydatnej zwłaszcza dla pacjentów wykluczonych cyfrowo. Od października ma ruszyć asystent głosowy oparty o AI, który ma pomóc z umawianiem wizyt. Tak więc, kochani, to by było na tyle tak naprawdę na dzisiaj i na ten tydzień. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego weekendu i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama. Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
8: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
10: Autopromocja. Bong!

To był Baranowski, Czułe miejsce w Radiu Bonton. No oczywiście, kochani, to jest koniec, jeżeli chodzi o ten tydzień w Radiu Bonton w rytmie dnia. Dziękuję wam za dzisiaj, Janek Zieliński, kłaniam się. Od 12 byłem z wami. Jutro ponownie zagoszczę w Radiu Bonton o 13 pozytywka, na którą was przeserdecznie zapraszam. A reszcie życzę miłego weekendu, chłodnego weekendu, no i całych miłych wakacji. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się, hej, hej!

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
1: Reklama.
6: Słuchacie Bonton.

0: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
1: Mamy po pierwsze kompas, jutra zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
0: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
2: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tym zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
0: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów, rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiayą Suwankiayu, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek odwiedził polsko-ukraińskie przejścia graniczne w województwie lubelskim, między innymi w Dorohusku. Rozmowy z funkcjonariuszami oraz Krajową Administracją Skarbową dotyczyły przede wszystkim planowanych inwestycji, nowych technologii oraz obecnego stanu infrastruktury. Nie daj się wciągnąć, wakacje to czas na przygody, nie na narkotyki. Pod takim hasłem rusza policyjna akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży. Inauguracja kampanii zbiega się z przypadającym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Narkomanii oraz oficjalnym rozpoczęciem letniego wypoczynku. W Leśniowicach oficjalnie ruszyła budowa pierwszego budynku mieszkalnego, w podwalinach którego umieszczono kapsułę czasu. Projekt zakłada powstanie 11 nowoczesnych obiektów, a Urząd Gminy przyjmuje już wnioski od osób zainteresowanych najmem. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Dzisiaj już w przeważającej części kraju powyżej 30 stopni. W nocy temperatura spadnie delikatnie poniżej 20, a jutro 31 na północy Polski, 35 w centrum, podobnie w górach, na zachodzie 37, a w niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet do 41 na zachodzie Polski.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w ten piękny czerwcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas zrzucić z siebie cały tydzień pracy, podkręcić odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzić, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja historii i rocznic, które idealnie nastroją Was na weekend. Naszą podróż zaczynamy w roku 1955. 26 czerwca na świat przyszedł Mick Jones, brytyjski gitarzysta, wokalista i współzałożyciel legendarnej punkowej formacji The Clash. Mick świętuje dzisiaj swoje 71. urodziny. To jego genialne, surowe riffy i kompozycje napędzały takie radiowe evergreeny jak Rock the Cashback, prawdziwa ikona z gitarą. Przenosimy się do roku 1956. 26 czerwca urodził się jedyny i niepowtarzalny Chris Isaak, amerykański wokalista, gitarzysta i aktor obdarzony niezwykle zmysłowym, głębokim głosem, który idealnie nawiązuje do klasycznego rock'n'rolla z lat 50. Chris kończy dzisiaj równe 70 lat. Cały świat do dzisiaj drży z zachwytu przy jego nieśmiertelnym, klimatycznym megahicie Wicked Game czy ultramelodyjnym Baby Did I Bad Bad Thing. 100 lat dla mistrza klimatu. W kalendarzu zapisujemy rok 1961. 26 czerwca urodził się Mark King, genialny brytyjski basista i lider formacji Lever 42, który swoją kciukową techniką slap bassu zrewolucjonizował brzmienie popu i funk rocka w latach 80., dając nam hit Lessons in Love. Mark kończy dziś 65 lat. Zaglądamy do roku 1969. Swoje 57. urodziny obchodzi dzisiaj Colin Greenwood, basista i jeden z filarów wybitnej brytyjskiej formacji Radiohead. Colin wspólnie z bratem Johnem i Tomem Yorkiem stworzył soundtrack do alternatywnej rewolucji lat 90., dając światu tak ponadczasowe radiowe dzieła jak utwór Creep czy album OK Computer. Smutna kartka z roku 2019, dokładnie 7 lat temu, ze sceny tego świata zszedł Mark Wright, amerykański aktor, którego miliony widzów pokochały za rolę Williego Tannera w kultowym serialu ALF. Serialu, który, jak doskonale pamiętamy, był po brzegi naszpikowany kapitalnymi hitami z lat 80. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery albumu, który na przełomie tysiąclecia całkowicie zdemolował stacje radiowe i udowodnił, że rockowa energia potrafi rządzić współczesnym popem. Dokładnie 26 lat temu, w czerwcu 2000 roku, amerykańska formacja Bon Jovi świętowała gigantyczne triumfy ze swoim singlem It's My Life z krążka Crash. John Bon Jovi i Richie Sambora stworzyli numer absolutnie doskonały z wykorzystaniem talkboxu nawiązującego do ich korzeni potężnym hymnowym refrenem i niesamowitą nowoczesną dawką energii. To właśnie ten utwór w czerwcu 2000 roku stał się radiowym killerem numer jeden na całym globie, a do dziś na 104,9 FM ładuje akumulatory tak mocno, że po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Zamykając to piątkowe spotkanie z muzyczną historią, na wielki start weekend ustawiamy na 100% stadionowego pewniaka. Skoro wjeżdżamy właśnie w wolne dni, w głośnikach Radia Bonton musi wybrzmieć numer z gigantycznym kopem. Bon Jovi, It's My Life.

0: life!
1: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
8: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
7: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
8: Zadzwoń 664 775 457
7: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co? Udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
10: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
11: Dni Chełma 2026.
10: Carla Fernandez.
11: Perfekt i Łukasz Drapała.
10: Golden Life.
11: Paktofonika Orkiestra.
10: Krystyna Giżowska.
11: Partita.
10: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
11: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
10: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
11: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek odwiedził polsko-ukraińskie przejście graniczne w województwie lubelskim w Dorohusku, Dołchobyczowie oraz w Hrabennem. Rozmowy z funkcjonariuszami oraz Krajową Administracją Skarbową dotyczyły przede wszystkim planowanych inwestycji, nowych technologii oraz obecnego stanu infrastruktury. Wiceminister podkreślił, że kluczowym zadaniem dla resortu jest teraz pogodzenie dwóch priorytetów, czyli usprawnienia obsługi na przejściach granicznych oraz zapewnienie najwyższego poziomu zabezpieczenia granicy i bezpieczeństwa całego państwa. Wizytacja na Lubelszczyźnie była okazją do bezpośredniego spotkania z mundurowymi, którzy na co dzień pełnią służbę bezpośrednio przy ochronie granicy Polski. Nie daj się wciągnąć, wakacje to czas na przygody, nie na narkotyki. Pod takim hasłem rusza policyjna akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży. Inauguracja kampanii zbiega się z przypadającym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Narkomanii oraz oficjalnym

0: Rozpoczęciem letniego wypoczynku. Funkcjonariusze oraz terapeuci uzależnień przypominają, że okres wakacyjny, wyjazdy na obozy czy festiwale sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości i wchodzeniu w grupy rówieśnicze. Chęć zdobycia akceptacji i zaimponowania nowym znajomym bywa jednak powodem podejmowania ryzykownych zachowań, w tym sięgania po substancje psychoaktywne. Szczególne ostrzeżenia dotyczą tak zwanych dopalaczy, których skład chemiczny jest nieznany, a zażycie może prowadzić do nieprzewidywalnych i tragicznych w skutkach zatruć. Organizatorzy akcji apelują do rodziców o czujność i rozmawianie z dziećmi, o asertywności, a do samej młodzieży o odpowiedzialność i pamiętanie, że dojrzałość polega na przewidywaniu konsekwencji swoich działań, a nie na uleganiu presji otoczenia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W Leśniowicach oficjalnie ruszyła budowa pierwszego budynku mieszkalnego, w podwalinach którego umieszczono kapsułę czasu. Projekt zakłada powstanie 11 nowoczesnych obiektów, a Urząd Gminy przyjmuje już wnioski od osób zainteresowanych najmem. Jak podkreśla wójt Joanna Jabłońska, to symboliczny moment, ale jednocześnie bardzo konkretny krok w przyszłość.
2: Budownictwo mieszkaniowe jest dziś jednym z największych wyzwań wielu samorządów. Dlatego udział gminy Leśniowice w społecznej inicjatywie mieszkaniowej od początku traktowaliśmy jako ogromną szansę. Szansę dla młodych ludzi rozpoczynających dorosłe życie, szansę dla rodzin, które chcą pozostać w naszej gminie, szansę dla osób, które marzą o własnym mieszkaniu, ale nie mają możliwości uzyskania kredytu hipotecznego.
0: Prace przy inwestycji realizowanej przez spółkę SIM Lubelskie postępują w stabilnym tempie. Obecnie ekipy budowlane koncentrują się na wykonaniu pełnej hydroizolacji pionowej, która ma zabezpieczyć konstrukcję przed wilgocią i zapewnić jej trwałość na lata. W Chełmie zakończyło się 3-dniowe szkolenie poświęcone inwazyjnym gatunkom obcym oraz ich negatywnemu wpływowi na lokalne ekosystemy. Warsztaty prowadzone przez eksperta Wojciecha Zarzyckiego zorganizowane były przez Muzeum Ziemi Chełmskiej we współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele, edukatorzy, dziennikarze oraz urzędnicy odpowiedzialni za ochronę środowiska z Chełma, Dubienki, Wojsławic i Żmudzi. Oprócz paneli teoretycznych dotyczących przepisów prawnych i unijnych, uczestnicy wzięli udział w zajęciach terenowych na obszarze Chełma. W praktyce uczyli się rozpoznawać inwazyjne gatunki oraz poznali zasady miejskich nasadzeń z wykorzystaniem rodzimej flory. Biolodzy przypominają, że obce gatunki inwazyjne są obecnie jedną z głównych przyczyn spadku bioróżnorodności i wymierania rodzimych roślin oraz zwierząt. Działania w zakresie zapobiegania inwazji IGO prowadzone są zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.
1: Bon Ton Radio o godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzisiaj kontynuujemy cykl zagrożenie z natury wakacyjnych zagrożeń. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, wysoka łodyga, ogromne liście i białe baldachy kwiatów. Niektórzy mówią nawet, że przypomina przerośnięty koper, ale to jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Mowa o barszczu sosnowskiego. Co ciekawe, nie jest to gatunek rodzimy. Do Polski trafił jeszcze w latach 50. XX wieku z Kaukazu. Naukowcy i rolnicy wiązali z nim wtedy duże nadzieje. Roślina rosła niezwykle szybko, osiągała nawet 4 metry wysokości i dawała ogromną ilość zielonej masy. Uznano więc, że będzie doskonałą paszą dla bydła. Rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Okazało się, że zwierzęta niechętnie ją zjadają, a sama roślina zaczęła błyskawicznie wymykać się spod kontroli. Dziś barszcz sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym i można go spotkać w wielu regionach Polski. Na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami, a czasem nawet w pobliżu ścieżek spacerowych. Jak go rozpoznać? To naprawdę imponująca roślina. Może dorastać nawet do 4 metrów wysokości. Ma grubą, często zieloną łodygę z charakterystycznymi purpurowymi plamami. Ogromne, głęboko powcinane liście i duże białe kwiatostany przypominające parasole. Jeden taki baldach może mieć nawet 0,5 metra średnicy. Jeśli widzimy taką roślinę, najlepiej zachować bezpieczną odległość. Dlaczego? Barszcz sosnowskiego zawiera związki chemiczne zwane furanokumarynami. Same w sobie nie powodują bólu. Problem zaczyna się wtedy, gdy sok rośliny znajdzie się na naszej skórze, a następnie zostanie wystawiony na działanie promieni słonecznych. Dochodzi wtedy do silnej reakcji fototoksycznej. Skóra staje się bardzo wrażliwa na światło. Początkowo może pojawiać się tylko lekkie zaczerwienienie lub pieczenie. Po kilku godzinach rozwijają się bolesne pęcherze przypominające oparzenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Zmiany mogą goić się przez wiele tygodni, a przebarwienia zostają na skórze nawet przez kilka miesięcy. Co ważne, nie trzeba łamać rośliny ani jej zrywać. W upalne dni niebezpieczne mogą być również unoszące się wokół niej drobne kropelki soku i olejków eterycznych, dlatego nie warto podchodzić zbyt blisko. A co zrobić, jeżeli jednak dojdzie do kontaktu? Przede wszystkim jak najszybciej umyć skórę dużą ilością wody z mydłem i unikać słońca przez co najmniej 2 doby. Miejsce kontaktu najlepiej osłonić przed promieniowaniem UV. Jeśli pojawią się pęcherze, silny ból lub oparzenia obejmują większą powierzchnię ciała, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Jeżeli natomiast zauważymy barszcz sosnowskiego podczas spaceru, nie próbujmy usuwać go samodzielnie. To zadanie dla odpowiednio przygotowanych służb i właściciela terenu. Lato zachęca do odkrywania nowych miejsc. Warto jednak pamiętać, że natura potrafi być nie tylko piękna, ale i wymagająca. Czasem najbezpieczniejszą decyzją jest po prostu zachować dystans. Ja osobiście nigdy nie miałam do czynienia z barszczem sosnowskiego i niech tak zostanie i tego samego życzę Wam. Dziękuję bardzo, udanego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raport NIK-u. Zaczęły się wakacje, wyjątkowo upalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni, w niedzielę na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
1: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna, tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
0: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
2: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam, nie narzekam.
3: W sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
0: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalena i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
6: Magdalena już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Samankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
7: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
6: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
7: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
6: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
6: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani, skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba. To ten niesamowity, wyrównany poziom, jak tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
5: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Klient Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Warta Skopie.
0: Tej nocy lekka ulga, temperatura spadnie poniżej 20 stopni, jutro około 35 w całym kraju. Najgoręcej może być na zachodzie Polski, nawet do 37. To oczywiście w cieniu, na słońcu znacznie więcej. W niedzielę około 40.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Plener rzeźbiarsko-malarski Kultura i Sztuka nad Bugiem w Świerżach w gminie Dorochusk to cykliczne wydarzenie artystyczne. Stanowi ono przestrzeń twórczą dla rzeźbiarzy i malarzy z całej Polski, którzy przez kilka dni tworzą dzieła inspirowane malowniczymi, nadburzańskimi krajobrazami i lokalną naturą. Więcej o wydarzeniu tegorocznym opowie Ewa Kozaczuk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej.
3: Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej serdecznie zaprasza na 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem, który odbędzie się w dniach 27 lipca, 1 sierpnia bieżącego roku w Świerżach. Tegoroczny plener będzie przebiegać pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez ostatni tydzień lipca rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. Jak co roku zapraszamy również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w naszej szkole. Wspólnie stworzymy miejsce pełne twórczej energii, spotkań i artystycznych inspiracji nad przepięknym Bugiem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości do odwiedzenia pleneru i uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeżeli chodzi o samych artystów, mamy wspaniałą ekipę rzeźbiarzy i malarzy z terenu całej Polski, ze Świerż, Woli Uchruskiej, Czarnej Białostockiej, Włodawy oraz Sierpka. Plejada artystów zaproszonych na tegoroczny plener jest ogólnopolska.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o chmielakach krasnostawskich. W poprzednim odcinku mówiłam o wspomnieniach mieszkańców i o tym, czym są chmielaki dla ludzi, którzy od lat uczestniczą w tym wyjątkowym święcie. Dziś spojrzymy na tę historię trochę inaczej. Od strony organizacji i osób, które na co dzień dbają o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Moim gościem jest dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury Damian Kozyrski.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Jako organizator to od ilu lat jest Pan związany z przygotowywaniem tego wydarzenia?
5: Od 2003 roku, odkąd zacząłem pracę w Urzędzie Miasta, akurat tak się złożyło, że jeszcze wcześniej jako stażysta, a później już jako pracownik Urzędu Miasta, już miałem kontakt z organizacją chmielaków, najpierw ze sprzedażą miejsca, później już bardziej z taką organizacją w cudzysłowie prawdziwą.
4: A niech Pan zdradzi, kiedy rzeczywiście rozpoczynają się te pierwsze przygotowania do chmielaków? Jak wygląda ta organizacja od tych kulis? Czy to praca przez cały rok?
5: Myślę, że tak. Te pierwsze organizacyjne rzeczy jakby pojawiają się już w momencie, kiedy chmielaki w cudzysłowie przednie jeszcze trwają, bo to też wynika z jakichś takich doświadczeń. Patrzymy na to, co się dzieje, jak to wygląda, co należałoby zmienić w latach następnych, więc można powiedzieć, że ta organizacja trwa już po prostu w tych chmielakach, które się kończą, to my zaczynamy pracę już nad tymi chmielakami następnymi. Wiadomo, że to nie jest jakby cały czas, tak, że to nie jest praca całoroczna, bo też jako dyrektor Domu Kultury mamy też inne sprawy do zrobienia tutaj w tej instytucji, ale chmielaki jakby są bardzo ważne, bo to jest kluczowa impreza i dla Domu Kultury, i myślę, że dla całego miasta klasy i dla wszystkich miejskich instytucji, które są w tą imprezę zaangażowane.
4: A czy jest Pan w stanie określić, ile osób pracuje przy organizacji tego wydarzenia?
5: Myślę, że to jest kilkadziesiąt osób, bo wszyscy pracownicy Domu Kultury, pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Krasnostawie, a także innych miejskich instytucji, które gdzieś tam są zaangażowane. Myślę, że jakbyśmy tak sumowali, to będzie koło setki na pewno.
4: A co jest dla Państwa tym największym wyzwaniem organizacyjnym?
5: Tak naprawdę chyba najważniejszą rzeczą jest zrobienie tej imprezy w taki sposób, żeby ona była bezpieczna, dla osób, które je odwiedzają, żeby była też atrakcyjna, żeby przyciągała jak najwięcej turystów, żeby mieszkańcy byli z niej zadowoleni i żeby miasto Krasnystaw było znane także nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Więc to jest kilka takich rzeczy, które trzeba ze sobą połączyć w jedną imprezę, tak? No bo tutaj Chmielaki mają tą trudność, że są organizowane na ulicach miasta. To nie jest impreza na jednym

0: od 55 lat odbywają się w Kresym Stawie, więc jak udaje wam się to wszystko połączyć, by każdy był zadowolony?
1: No to jest bardzo trudne, bo Chmielaki, takie nowe hasło Chmielaków od tego roku, to jest piwo, muzyka, tradycja i to, o czym pani wspomniała, ta tradycja jest dość trudna do wkomponowania w te nowoczesne trendy, tak? Bo ludzie pamiętają Chmielaki sprzed 55 lat, sprzed 50, sprzed 40, pewnie sprzed 30, 20, 10 i to cały czas się zmienia. Dla niektórych, nie wiem, wspomnienia amfiteatru, który jeszcze funkcjonował powiedzmy 20 lat temu, gdzie te główne koncerty się odbywały. Teraz amfiteatru nie ma, główne koncerty odbywają się w rynku. To się wszystko zmienia, zmieniają się trendy i my też musimy tę imprezę tak organizować, żeby osoby, te, które na nią przyjeżdżają, były zadowolone, żeby widziały, że jakby podążamy za nowoczesnością, ale także zostawiamy te rzeczy, które tradycyjnie były w imprezie, powiedzmy, tak, jeśli chodzi o twórców ludowych, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy związane z tą tradycją tych 55 lat, bo to też są stoiska piwne, są te browary, które nie wiem, pewnie starsi mieszkańcy pamiętają, było ich tylko kilka. W tym roku będzie, myślę, że rekordowa ilość, bo w tej chwili już mamy ponad 60 zgłoszonych browarów. Są to browary z Polski, są to browary z Czech, z Litwy, z Niemiec, więc takiego wyboru, jaki będzie w tym roku, jeszcze nie było nigdy i mam nadzieję, że ten jubileusz będzie właśnie też z tego względu wyjątkowy, bo to jest, Chmielaki to jest taka impreza, która właśnie łączy tą nowoczesną rozrywkę, ale także tą tradycję. I to jest taka feta na cześć właśnie tego Złotego Trunku, który jest kluczowym jakby w tej imprezie, bo koncerty można mieć wszędzie, powiedzmy, nie wiem, stoiska twórców ludowych też można mieć wszędzie, a połączenie tego wszystkiego jest tylko i wyłącznie możliwe w Krasnym Stawie, więc to też świadczy o wyjątkowości tej imprezy i też o tym, że ona od 55 lat się odbywa, jakby jest coraz lepsza. Coraz więcej osób przyjeżdża, coraz więcej osób tą imprezę zauważa. Jeszcze nagrody, które zdobywaliśmy niedawno, czyli najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego, najlepszy produkt turystyczny Polski, to, że przyjeżdżają do nas też browary zagraniczne, to też jakby świadczy o tym, że warto się w Kresym Stawie pojawić, ponieważ są tutaj ludzie. Gdyby nie było ludzi, gdyby nie było tych gości, to myślę, że też browary nie przyjeżdżały, by się po prostu nie opłacało. A to, że przyjeżdżają, to właśnie myślę, że to świadczy o tym, że warto w Kresym Stawie być.
0: Dziś rozmawialiśmy głównie o współczesnych Chmielakach i o tym, co nas czeka już za niespełna 2 miesiące. Mam jednak wrażenie, że historia tego święta zasługuje na osobny odcinek. Mam też nadzieję, że jeszcze spotkamy się przy mikrofonie.
1: Myślę, że tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Zapraszam na Chmielaki.
2: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś cofamy się do 1995 roku, do czasów, kiedy w eterze królował grunge, pop, punk i eurodance, a nagle pojawił się utwór totalnie z innej planety. Był hipnotyczny, dziwny i miał wokal, którego nie dało się zapomnieć. To idealny hit do odkurzenia, bo jego autor zniknął równie szybko, jak się pojawił. Posłuchajcie tej niesamowitej historii. W 1995 roku ten utwór był po prostu wszędzie. Strange World wdarł się na listy przebojów na całym świecie i stał się globalnym, atmosferycznym fenomenem. Ale co w nim jest najciekawsze? Po pierwsze, sam artysta Key, a właściwie Kevin Grivois, był tak charakterystyczny, że obok jego teledysków na MTV nie dało się przejść obojętnie. Miał androgeniczny wizerunek, włosy obcięte na zero po jednej stronie, makijaż i ubrania, które łamały wszelkie ówczesne stereotypy. Ale to nie wygląd był najważniejszy. To ten unikalny głos, wysoki tenor, niemal falset, który nadawał piosence tajemniczego, niemal szamańskiego brzmienia. Po drugie, sama muzyka. W dobie gitar i mocnych bitów Ke połączył elektroniczny pop z tribalowymi bębnami i elementami muzyki świata. Krytycy porównywali to do najbardziej artystycznych momentów Petera Gabriela czy nawet Enigmy. Utwór brzmiał jak podróż przez nieznany kontynent. Po trzecie, status totalnego One Hit Wonder. Pomimo gigantycznego sukcesu Strange World, Ke nigdy nie powtórzył tego fenomenu. Choć próbował nagrywać dalej, ten jeden utwór pochłonął całą jego karierę, czyniąc go ikoną konkretnego, magicznego momentu w historii lat 90. To piosenka o tożsamości, zagubieniu i szukaniu swojego miejsca w tym dziwnym świecie. To jest dopiero historia. Utwór, który łączy w sobie zagadkę, unikatowy głos i niesamowite brzmienie. Czas to odkurzyć. No to co? Słuchamy hitu odkurzonego. K. Strange World.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku od 12.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama. Bonto.

0: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny, w przyszłym będzie kilka zmian. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
1: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
0: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
2: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
0: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
3: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
0: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
4: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył po prostu i teraz musi być lepiej.
5: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
0: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
8: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie 2 mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to on, trener, powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
7: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie sędzią Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sabankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
0: Temperatura delikatnie spadnie poniżej 20 stopni. No a od jutra już ekstremalne upały. Od 31 na północy, właściwie północnym wschodzie, do 37 na zachodzie Polski, w centrum 35. Niedziela jeszcze kilka stopni gorętsza, nawet do 42.
6: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
7: Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Nadciąga fala upałów i według prognoz w weekend temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Taki wskaźnik na termometrze to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, przede wszystkim wśród osób starszych, osób z chorobami krążenia i małych dzieci. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się zbyt wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć, mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
2: W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia. Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw.
1: Wysokie temperatury i pełne słońce mogą też wywołać poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, a tylko w ubiegłym roku leczonych z tego powodu było 280 osób. Pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu i unikajmy wychodzenia na zewnątrz, kiedy panuje upał. Temperatura ma spaść w połowie przyszłego tygodnia, wtedy również prognozowane są burze. Najbliższy weekend będzie obfitował w wydarzenia kulturalne, którym patronujemy. Jutro w godzinach 14-18 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej w Chełmie odbędzie się festyn pod hasłem Bezpieczne wakacje z MDK i Fundacją Cemex.
3: Przede wszystkim, tak jak nazwa mówi, bezpieczne wakacje, kładziemy nacisk na to, żeby nie tylko się świetnie bawić, ale też przekazać jak najwięcej informacji, jak najwięcej wiedzy w bardzo przystępny sposób o tym, jak te wakacje bezpiecznie spędzać. Oczywiście chodzi nam o dzieci i młodzież i pomogą nam w tym zaproszone służby mundurowe. Będzie policja, będzie straż miejska, będzie straż pożarna, będzie WOPR i ci wszyscy ludzie na pewno też wesprą nas w tym, żeby przekazać tę wiedzę, a przy okazji zrobią to w atrakcyjny sposób, bo na pewno będzie możliwość przymierzenia różnych sprzętów policyjnych czy tego, żeby się przymierzyć, jak się siedzi za kierownicą wozu strażackiego.
1: Mówi Joanna Sadowska z Młodzieżowego Domu Kultury. Część edukacji

0: tradycyjną uzupełnią różne atrakcje. Jakie?
1: Tradycyjnie przygotowujemy stacje zadaniowe. Dzieci, które te stacje przejdą, mogą liczyć na gwarantowaną nagrodę. Będą występy artystyczne, no i będą oczywiście atrakcje w formie dmuchańców, karuzeli i innych takich jeszcze, no wszystkiego nie będę zdradzała, bo będzie jedna niespodzianka. Zawsze wielką popularnością cieszyło się ujeżdżanie byka. Tym razem byka nie będzie, ale będzie coś o wiele lepszego. Będzie też piana party, to dzieci bardzo lubią, więc już mogę zasugerować, żeby jakiś ręczniczek ze sobą przynieść.
0: Dodaje Sadowska. Jednym z punktów programu będzie także spektakl opowieści Pana A w wykonaniu teatru w Ogrodzie z Lublina, który zainauguruje festiwal Chełmskie Wakacje Teatralne. Również jutro, ale na lotnisku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie rozegra się drugi skrzydlaty bieg. Na liście finalnie widnieje około 150 osób, które zmierzą się ze sobą na 5-kilometrowej trasie po pasie startowym w Deputyczach Królewskich. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, natomiast na najszybszych biegaczy czekają statuetki. Sobótki Poleskie we Włodawie to wydarzenie, które łączy widowiskowość letniego święta z opowieścią o dawnych zwyczajach regionu. Tegoroczna edycja odbędzie się jutro nad zalewem Okopiec.
2: Jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi je zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce, którą zaproponuje nam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski.
0: Mówi Julita Fajk-Smitkowska z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie i dodaje, jakie atrakcje będą czekać na przybyłych gości.
2: Warsztaty wiciawianków, które poprowadzi Biblioteka Gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobótkowych, przy ognisku sobótkowym. Będzie również poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej, lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
0: Impreza rozpocznie się o 18.30. Noc świętojańską będą również świętowali mieszkańcy dwóch gmin powiatu chełmskiego. W Sawinie obchody zaplanowano jutro od godziny 17 nad zbiornikiem Niwa. W programie znajdują się koncerty lokalnych artystów i zespołów, wśród których zaprezentują się m.in. Kapela Sawiańska, grupy Jarzębina i Wrzos oraz duet Lepietuchy. Jednym z głównych punktów wieczoru ma być widowisko obrzędowe przygotowane przez formację taneczną Sawineatr oraz Gród Słowiański, który zwieńczy pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Perperuna. W Dubience natomiast uroczystości Nocy Sobótkowej odbędą się na Placu przy Czołgu, początek również o godzinie 17. Program artystyczny otworzą występy lokalnych grup, w tym dziecięcego zespołu Śpiewające Stokrotki oraz formacji Dębinki, Zza Rzeki i kapeli Młodzież po 40. Gwiazda wieczoru Sylwia Kossakowska zaprezentuje się przed publicznością o godzinie 19. Po niej na scenie pojawią się Lubartowiacy. Więcej informacji na stronach internetowych obu gmin. Jutro nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim odbędzie się druga edycja rokowej przystani, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Występy zespołów z całego kraju poprzedzi inne wydarzenie, a podczas koncertów przygotowano także inne atrakcje, mówi dyrektor Gokiru w Siedliszczu Dorota Orysz.
3: Tak, już za chwilę druga edycja rokowej przystani. Mamy 12 zespołów. Są to kapele z Gorzkowa, Lublina, Świdnika, Warszawy, Krakowa, Chełma. Także z różnych miejsc spodziewamy się rokowych miłośników. Tuż przed przeglądem będziemy mieć taką bardzo klimatyczną, fajną imprezę, piknik motocyklowy, który idealnie się wkomponuje w charakter naszej rokowej imprezy. Także piknik rokowy skończy się przed 14, a o 14 sceną zawładną rok.
0: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. W niedzielę odbędzie się premiera pierwszej książki o historii Dubienki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w miejscowej cerkwi Świętej Trójcy. Głównym punktem programu będzie promocja publikacji zatytułowanej Dubienka – Studium Historyczno-Architektoniczne. Zaplanowano również panel dyskusyjny z udziałem profesorów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który poprowadzi Jarosław Gugała. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wesprzeć budowę pomnika Tadeusza Kościuszki poprzez wykupienie symbolicznej cegiełki w zamian za egzemplarz książki. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyć będą liczne atrakcje. W programie przewidziano wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o historii Dubienki oraz lokalne mistrzostwa gminy w koszeniu kosą. Niedzielne popołudnie zwieńczy koncert Guitar Hit Shows of 60s w wykonaniu zespołu Stratosfera. Muzycy znani z takich grup jak Oddział Zamknięty, Papa D czy Wanda i Banda przypomną światowe hity legendarnej muzyki gitarowej lat 60. Samorząd gminy Ruda Huta zaprasza na obchody Dnia Rudy Huty. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę na placu przy szkole podstawowej. Początek zaplanowano na godzinę 16. W programie przewidziano występy lokalnych artystów, w tym uczniów szkoły podstawowej oraz zespołów Huta Muzyki, Huta Tańca, Akord i Cudawianki. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Imperium, a oprawę muzyczną w dalszej części imprezy zapewni DJ Dileo. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych, w tym dmuchany plac zabaw. Ważnym punktem wydarzenia będzie zbiórka charytatywna prowadzona na rzecz Szymona Zelenta. Puls dnia.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Ośmiolatek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci ośmiolatka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
1: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który 1,5 roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
2: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
3: Panna nabita działa, czy ciężko?
2: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
4: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
5: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
6: Studiujesz fizykę?
5: Ja nie studiuję nic.
0: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny mistrzów Europy Luis de la Fuente.
7: Uważam, że rozegraliśmy 2 dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, no ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani, skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
0: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską. W nocy w całym kraju prawie 20 stopni, ale delikatnie poniżej. A jutro już temperatura znacznie przekroczy 35, w niektórych miejscach na zachodzie 37, a w niedzielę już absolutnie ekstremalne upały, nawet powyżej 40 stopni.
8: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.
8: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Bonton Radio.
1: Taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio 103.4.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bonton Radio. Raz to 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy. Na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja. Trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża jest już gotowa. Oddano do użytku 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby się nadmiernie nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
1: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
0: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale też na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguar Land Rover. Spowodował on straty dla gospodarki brytyjskiej rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
2: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań. Myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań. Nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
0: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
3: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
0: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Patrzymy na jutrzejsze prognozy temperatur. 31 nad morzem i na Podlasiu, 35 w centrum i w górach, na zachodzie Polski 37. W niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet 41 na zachodzie Polski i na krańcach zachodnich w niedzielę możliwe też burze.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

0: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska Grupa Zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
1: Pierwszy kurs jaki?
0: Niektórzy wybrali pociąg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do dwóch wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
2: Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
0: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska Grupa Zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów. Wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tak zwane drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolei czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
3: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
0: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
4: Zazwyczaj jeździmy samochodami. Trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
1: Pierwszy kurs do jaki?
5: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
1: Interesujemy się szlakami kolei.
0: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10. Tej nocy jeszcze delikatnie poniżej 20 stopni, przeważnie, bo miejscami może być powyżej. A jutro 31 nad morzem i na północnym wschodzie. W centrum i w górach około 35, na zachodzie Polski nawet 37. Niedziela jeszcze gorętsza o kilka stopni.
6: Bon Ton Radio i...

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?